0: Słuchasz Trendy Radia. Wybijamy trendy brzmienia w dębicy.
1: Senti. Allora dammi la tua mano.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło.

0: zagarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Reklama.
2: Trendy z tobą i dla ciebie.
3: Zapraszam teraz na magazyn podsumowujący wydarzenia w regionie. W tej części magazynu będzie rozmowa z Joanną Baranowską, rzecznikiem prasowym brzozowskiej policji. Zaczniemy jednak od rozmowy z Januszem Ficem, prezesem krośnieńskiego holdingu komunalnego.
4: Dziś gościmy pana Janusza Fica, prezesa krośnieńskiego holdingu komunalnego. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witam państwa.
4: Bez wątpienia jedną z najważniejszych aktywności spółki komunalnej w Krośnie jest zapewnienie wody dla Krosna i okolicznych miejscowości i miast. Obecnie uznaje się, że Polska jest zagrożona tak zwaną suszą hydrologiczną. Czy wobec tego dostawa, czy tak zwana produkcja wody z tych ujęć trzech najważniejszych jest zagrożona? I w jaki sposób spółka chce zabezpieczyć się przed takimi zjawiskami?
5: No tak, tak jak pan redaktor zauważył, dużo się o tym mówi, wiele sygnałów z Polski jest rzeczywiście, że następuje ograniczenie dostaw wody, czy ograniczenie apele do mieszkańców, ograniczenie zużycia wody, a czasami nawet braki wody. No my widzimy rzeczywiście w ostatnich latach, i to tak bym powiedział, ostatnie 10 lat to takie dosyć duże przyspieszenie zmiany tych warunków i myślę, że też i w jakimś sensie dostępności wody. No oczywiście my analizujemy ten temat, podejmujemy odpowiednie działania, bo to dzisiaj woda oczywiście jest strategiczna w ogóle dla życia, bycia, nie tylko biznesu, ale w ogóle dla egzystencji. I tutaj znaczy szereg działań, bo my rzeczywiście ostatnimi laty dużo inwestujemy w modernizację ujęć, bo też jest jakby element poprawiający bezpieczeństwo zaopatrzenia

0: patrzenia w wodę, no ale tak po kolei, no rzeczywiście w ostatnich latach zauważyliśmy zmiany czy obniżenie lustra wody w no, czymś, co jest chyba sercem jakby zaopatrzenia dla naszego całego regionu, czyli na Zaporze w Sieniawie. Jesteśmy w uzgodnieniach z Wodami Polskimi, instytucją, która zarządza rzeczywiście tym zbiornikiem wodnym, pod kątem takim, aby zmienić, bym powiedział, sposób piętrzenia wody na tym zbiorniku, dlatego że obecne instrukcje, one są, można powiedzieć, takie trochę konserwatywne i powstawały kilkanaście lat temu, jak ta sytuacja rzeczywiście hydrologiczna była zupełnie inna. My wtedy w zasadzie chroniliśmy się przed powodzią bardziej, aniżeli staraliśmy się zapewnić wodę do ciągłości funkcjonowania ujęcia wody. Jesteśmy już tutaj, myślę, mamy deklaracje ze strony i to takie daleko idące, że ten poziom wody się zmieni, czyli w okresie letnim będzie utrzymywany wyższy poziom wody no i jakby zarządzanie będzie bardziej elastyczne tym poziomem. Myślę, że to jest dobra wiadomość dla nas, my się bardzo z tego cieszymy, bo w zasadzie o to wnosiliśmy do Wód Polskich my i samorządowcy, z którymi współpracujemy. No dlaczego? Dlatego, że ten obniżenie lustra wody w zasadzie w tym zalewie w Sieniawie to doprowadziło do tego, że rzeczywiście jednego roku, gdzie była dosyć taka przewlekła, można powiedzieć, susza, czy okres bez opadów, no pomimo tego, że woda w zbiorniku była, no to my dochodziliśmy już, można powiedzieć, do technicznych granic możliwości technicznego poboru tej wody, dlatego że ta woda, no ryzyko było, że spadnie poniżej najniższego okna poborowego. To jakby był ten element, kiedy rozpoczęliśmy te rozmowy z Wodami Polskimi na temat zmiany sposobu zarządzania zaporą, no a oprócz tego jeszcze jakby budujemy taki system, który no w tym jednak, bo się musimy przygotowywać na te skrajne scenariusze, no, które nam pozwoli pobierać wodę, nawet jeżeli ona będzie poniżej tego okna poborowego. No jeżeli chodzi tutaj jeszcze o zapewnienie ciągłości dostaw wody, no to nie sposób nie powiedzieć o modernizacji ujęcia, kompleksowej modernizacji ujęcia wody w Iskrzyni. A jakby tutaj, znaczy to ujęcie to troszeczkę będzie pełnić i ono pełniło do tej pory taki charakter szczytowo-rezerwowy. I to jest związane to troszkę z tym, że rzeczywiście zmniejszenie dostępności wody to nie tylko się tyczy naszej spółki, ale też i no, mieszkańców, wielu osób, które korzystają okresowo ze studni. W tych okresach suszy po prostu zauważyliśmy, że bardzo mocno rośnie nam zapotrzebowanie na wodę. No i stąd ta Iskrzynia, modernizacja Iskrzyni, tak żebyśmy dysponowali większymi zdolnościami produkcyjnymi właśnie w tych okresach suszy.
1: Jeżeli chodzi o modernizację ujęcia wody w Iskrzyni, to na czym mają te główne prace polegać?
0: My mówimy tutaj o budowie nowoczesnego, kompaktowego zakładu uzdatniania wody. No dzisiaj mamy ten zakład, on powstał w latach 70. i tutaj rzeczywiście no, nie przychodził jakiejś gruntownej modernizacji. Jeszcze kilka lat temu my braliśmy, czy kilkanaście lat temu w naszych planach, to był kierunek wygaszania tego ujęcia wody w Iskrzyni. Dzisiaj w związku z tą zmianą, że tak powiem, no zapotrzebowanie na wodę, sposobu korzystania z wody i sytuacji hydrologicznej. Jakby tutaj jest duży zwrot i my budujemy nowe, kompleksowe, nowoczesne jakby zakład, łącznie z nowym budynkiem, z nowymi obiektami, no a te w większości te stare obiekty będą wręcz wyburzone.
1: Czy taka modernizacja pozwoli zwiększyć wydajność tak zwanej produkcji wody z tego ujęcia?
0: To znaczy tutaj my może, znaczy na pewno będzie to miało wpływ na to, żebyśmy zwiększyli produkcję, bo dzisiaj można powiedzieć teoretyczne zdolności produkcyjne tego zakładu, one są znaczy po modernizacji będziemy dwa razy większe mieli zdolności produkcyjne w tym zakładzie i to jest właśnie odpowiedź na to zwiększone zapotrzebowanie w okresach suszy, kiedy to my w tych szczytowych momentach rzeczywiście przekraczalibyśmy już zdolności produkcyjne tych dwóch zakładów, Sieniawy i Szczepańcowej.
1: Czy oprócz modernizacji tych ujęć i zakładów uzdatniania wody, jeszcze inne inwestycje, które mają zabezpieczyć dostawy wody, są planowane lub realizowane?
0: No ja jeszcze tutaj dodam modernizację, bo my skorzystaliśmy ze środków z KPO w dużym zakresie, to ponad 100 milionów złotych spółka pozyskała. To są długoterminowe pożyczki na 20 lat, bardzo atrakcyjnie oprocentowane, ze stałym oprocentowaniem 1%. I tutaj realizujemy szereg inwestycji. Kolejną inwestycją jest też modernizacja ujęcia wody w Szczepańcowej. No to tam mówimy o przebudowie, czy o przebudowie układu filtracyjnego tego ujęcia. Ta inwestycja też jest w trakcie realizacji. Też ma podnieść bezpieczeństwo w naszym założeniu ciągłości zaopatrzenia w wodę. No część środków też inwestujemy w przebudowę sieci wodociągowych, no bo ograniczenie czy poprawa stanu sieci też jest niezwykle ważna. No w tej chwili kończymy przebudowę sieci magistralnej przy ulicy Legionów w Krośnie. To taka, kluczowa inwestycja, bo tutaj mamy sieć na głębokości 7 metrów i niestety ona też jest budowana już kilkadziesiąt lat temu i awarie, które się nam tutaj zdarzają, były bardzo, bardzo dotkliwe, więc budujemy jakby nową sieć i też z tych środków to jest finansowane KPO, już nie zagłębioną na takiej głębokości.
1: Czyli zmniejszenie strat wody też jest ważne tutaj?
0: Tak, straty wody też staramy się ograniczać, bo to jest jakby oczywisty element zwiększenia też bezpieczeństwa.
1: Czyli wracając jeszcze do tego pierwszego pytania, jak wygląda prognoza na najbliższy czas, jeżeli chodzi o dostawy wody?
0: Prognoza, może to jest trudne pytanie, bo akurat kiedy rozmawiamy, to nie mamy okresu suszy, tylko raczej deszcz, żeby nie powiedzieć nadmiar tego deszczu, no ale niestety ten proces się nasila. Powiedział, bo jeżeli patrzymy na statystyki, patrzymy na temperaturę, jeszcze kilka tygodni temu słyszeliśmy o rekordowych temperaturach, generalnie w Polsce to historycznie rekordowych, więc my po prostu musimy się jakby w tych warunkach gospodarować optymalnie posiadaną infrastrukturą. No niestety ja powiem tak, jeżeli wody w rzece nie będzie, no to nic nam będzie z infrastruktury, to też musimy mieć tego świadomość.
1: Ale raczej w najbliższym czasie o wodę w kranie można być spokojnie.
0: To po to my robimy te wszystkie inwestycje, żeby rzeczywiście zapewnić bezpieczeństwo i spokój.
1: Spółka promuje picie tak zwanej krośniczanki. Co to jest za napój?
0: Rzeczywiście od kilku lat stworzyliśmy tę markę, nazwaliśmy, to jest czysta, zdrowa woda kranowa i od kilku lat my zachęcamy mieszkańców do picia wody z kranu. No, też jest to pewien element tego, że skoro my zainwestowaliśmy też duże środki w poprawę jakości wody, dzisiaj ta woda jest bardzo dobrej jakości, ona jest zdatna do picia, więc po początkowym jakby takim okresie, kiedy to tylko informowaliśmy o możliwości picia, to jednak dzisiaj zmieniliśmy troszeczkę strategię i zachęcamy do głębokiego rozważenia przez mieszkańców picia tej wody. No pytanie dlaczego? No, tutaj argumentów jest wiele, bo są i ekologiczne, i ekonomiczne. No ekologiczne, no to bym powiedział, nie produkujemy odpadów. Nie produkujemy w ogóle odpadów, bo dzisiaj wszechobecny plastik, no można potraktować, że mamy postawę proekologiczną i segregujemy ten plastik, czy to w systemie kaucyjnym, czy też w tradycyjnym systemie do żółtego worka, no ale jeżeli my nie mamy tego plastiku, nie, jakby zapobiegamy wytworzeniu tego odpadu, to jest
1: mniejsze ryzyko,
0: najbardziej
1: że ta butelka zostanie wyrzucona.
0: To jest jeden z elementów, dlaczego dlaczego promujemy picie wody z kranu. No aspekt ekonomiczny, no nasze szacunki są takie, że przeciętna rodzina jest w stanie zaoszczędzić około 4000 zł w skali roku. Tak, 4000 to jest troszeczkę, myślę, znacząca suma. Jeżeli porównamy jakość wody, no to są wody w handlu dostępne, gdzie jak po naszych badaniach, no to my jakby ta nasza woda kranowa nie ustępuje tym wodom, które możemy kupować. No i teraz jeszcze, no myślę, że wygoda, też musimy popatrzeć na to, że to jest bardzo, bardzo wygodne, bo zakupy wody, wodę kranową mamy dostępną 24 godziny na dobę, natomiast zakupy są dosyć kłopotliwe wody i teraz jeszcze system kaucyjny powoduje jakby kolejne tutaj utrudnienia, czy dysfunkcje jakieś w funkcjonowaniu tego. Natomiast ja zachęcam Państwa do picia wody z kranu.
1: Nie pozostaje nam życzyć nic innego jak smacznego i na zdrowie.
0: Tak jest, zachęcam. Zachęcam do głębokiego rozważenia picia wody kranowej bezpośrednio z kranu.
1: Ja dziękuję za rozmowę. Janusz Witz, prezes Krośnieńskiego Holdingu Komunalnego, był naszym gościem.
0: Dziękuję bardzo.
2: Nowy most imienia królowej Zofii w Sanoku został uroczyście otwarty. Budowa mostu to największa inwestycja infrastrukturalna w historii miasta, której całkowite koszty wyniosły blisko 110 milionów złotych. O szczegółach mówi Tomasz Matuszewski, burmistrz miasta Sanoka.
3: Inwestycja za ponad 110 milionów złotych, wkład własny po stronie miasta zaledwie 12 milionów złotych, duże dofinansowanie ponad 97 milionów, przepiękny most, prawie 300-metrowy, pylonowy, z pięknym pylonem na górze. Widzimy herb, podświetlony będzie ten herb, cały most będzie też podświetlony z pięknym zjazdem do ulicy Rybickiego. Na pewno upłynie ruch, ale przede wszystkim daje taki drogowskaz i na rozwój gospodarczy tej części miasta. Mamy teraz możliwość dojazdu wszystkich autokarów do Muzeum Budownictwa Ludowego. Wiemy, co się dzieje przy różnego rodzaju eventach, inicjatywach realizowanych przez Muzeum Budownictwa Ludowego. Często jest tak, że stoimy w korkach na tym moście białogórskim bardzo długo. Dziś na pewno ten problem już został rozwiązany. Też widzimy, że płynność ruchu na rondzie turbinowym jest dużo lepsza niż wcześniej to wyglądało. Część mieszkańców, szczególnie ze śródmieścia, z centrum miasta, może szybciej sobie dojechać do domów.
2: Mówi Piotr Pilch, wicemarszałek województwa podkarpackiego.
4: To wymagało dużo pracy, dużo determinacji, dużo też rozmów, wspierania się wzajemnego, ale też i tych dobrych decyzji, które o wydaniu, które wówczas zdecydował ówczesny starosta, ale też wydanie tej decyzji wcale nie było łatwe. Było wiele wątpliwości. Pamiętam, jak pan obecny tutaj ze mną, pan dyrektor Piotr Miąso, dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, również przyjeżdżał tutaj na konsultacje. Pamiętam, jak ten proces decyzyjny był bardzo ciężki, bardzo trudny. Most, proszę państwa, bardzo ważny dla Sanoka, ale nie tylko, również bardzo ważny dla województwa podkarpackiego. Przecież stąd kilkaset metrów dalej jest skansen w Sanoku. To jest jedna z najważniejszych wojewódzkich instytucji kultury, bardzo często odwiedzana. Dojazd przez ten most, który do tej pory funkcjonował, a który pewno za niedługo zamieni się na kładkę rowerową, był dość uciążliwy. Ten most to będzie główny dojazd do skansenu. Główny dojazd jeszcze przez tą drogę, która wymaga remontu. I chciałem, panie burmistrzu i państwo radni, poinformować państwa, że na ostatnim zarządzie województwa w obecności pana marszałka Władysława Ortyla, pani marszałek Jarosińskiej-Jedynak, zdecydowaliśmy o współfinansowaniu tej inwestycji.
2: W wydarzeniu wzięła także udział Małgorzata Jarosińska-Jedynak, członek zarządu województwa podkarpackiego.
5: Kiedy jako minister funduszy i polityki regionalnej podejmowałam decyzję o realizacji mostu w Sanoku w ramach programu Mosty dla Regionów, wiedziałam, że to nie będzie kolejna inwestycja, której przygotujemy dokumentację i odłożymy ją na półkę. I dlatego chcę dzisiaj przede wszystkim podziękować wszystkim tym, którzy przez lata pozostawali wierni tej idei budowy mostu, tym, którzy pomimo wielu przeszkód nie zrezygnowali i tym, którzy każdego dnia wykonywali swoją pracę z myślą o mieszkańcach Sanoka i Podkarpacia. Bo to jest sukces państwa, was, mieszkańców Królewskiego Wolnego Miasta Sanoka. Ale chciałabym, żebyśmy zapamiętali jeszcze jedną ważną rzecz. Najważniejsze decyzje podejmuje się wtedy, kiedy nie ma oklasków. gdy nie ma zdjęć, gdy nie przecina się wstęgi, tylko wtedy, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za przyszłość. I właśnie dlatego ten most ma dla mnie wymiar bardzo szczególny. Nie dlatego, że jest imponującą konstrukcją, a ja jestem inżynierem, ale dlatego, że jest dowodem na to, że odważne decyzje podejmowane są z myślą o mieszkańcach i naprawdę zmieniają naszą rzeczywistość. Most Królowej Zofii będzie służył kolejnym pokoleniom, będzie łączył dwa brzegi Sanu, będzie przypominał, że warto mieć odwagę, że warto patrzeć dalej niż do końca kadencji, bo taka właśnie jest istota służby publicznej. Budować dla tych, którzy przyjdą po nas.
2: Mówi Krzysztof Mosiężny, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.
6: Oczy całego Podkarpacia są dzisiaj zwrócone na Sanok. I tym bardziej jest mi bardzo miło, że możemy dzisiaj być tutaj z Państwem, aby wręczyć panu burmistrzowi Tomaszowi Matuszewskiemu nagrodę Skrzydła Rozwoju Biznesu. Nagrodę Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie. Nagroda, którą wręczamy rzadko. Natomiast, drodzy Państwo, tak jak pan burmistrz powiedział, największa historyczna inwestycja w Sanoku, która pokazuje, że na styku współpracy przedsiębiorców i samorządu terytorialnego rozwijamy i budujemy nasze małe ojczyzny. Drodzy Państwo, ale tak jak tutaj wybrzmiewa, tak w biznesie, tak w życiu, tak w samorządzie, bez odwagi, bez determinacji tego się zrobić nie da. I drodzy Państwo, to pokazuje, że Sanok ma doskonałego, odważnego gospodarza, z którego wszyscy możecie być bardzo dumni.
2: Wielu mieszkańców Sanoka z ogromną radością i entuzjazmem przyjęło otwarcie nowego mostu, podkreślając, że była to najbardziej wyczekiwana inwestycja drogowa w historii miasta. Posłuchajcie sami.
7: No jest piękny, potrzebny dla mieszkańców.
8: Cóż można powiedzieć? Piękny most, cieszyć się dniem, chwilą. Niech się miasto rozwija.
9: Bardzo fajny most jest. Bardzo fajny.
10: Cieszymy się z tego.
11: Cieszymy się strasznie, że takie coś się stało w Sanoku.
12: Piękne, piękne, uroczystość też piękna i pogoda piękna. To najważniejsze, że...
13: Dziadki przyszli z okazji Zosi.
12: Bo nasza Miusia też uczestniczyła. Czynniczką była. Miłego dnia życzę Państwu.
14: Piękny, no, na miarę.
15: Robi,
14: czasu,
15: się podobał sam plan.
16: Robi wrażenie.
14: Most. A teraz jest wspaniały. Ja mam widok z okna.
17: Uważam, że bardzo dobra. To jest, jak to się mówi, nowoczesność. Niech ludzie się cieszą, nasze pokolenia dalsze, niech to będzie dla naszych pokoleń, które tam bardzo piękny most. I bardzo dobre rozwiązanie. Dla skansenu, dla turystów będzie dojazd. To jest najważniejsze. Myślimy, że to wszystko jest powoli się jeszcze wszystko rozkręci.
18: I to jest, myślę, że jeszcze inwestycja w przyszłość. To już do przodu trzeba patrzeć z perspektywy miasta i mieszkańców Sanoka.
19: Dzisiaj gościem poranka jest Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzesowskiej policji. Trwają wakacje, więc proszę powiedzieć, o jakich podstawowych zasadach muszą pamiętać dzieci i rodzice podczas tego czasu.
20: Przed rozpoczęciem wakacji warto porozmawiać z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Przypomnijmy najmłodszym, aby nie oddalali się bez wiedzy rodziców, nie rozmawiali z obcymi osobami i nie wsiadali do samochodów nieznajomych. Dzieci powinny zawsze informować opiekunów, gdzie przebywają i o której planują wrócić do domu. Wakacje to dla wielu osób czas wypoczynku nad wodą. Morze, jeziora, rzeki czy kąpieliska są doskonałym miejscem na relaks i ochłodę podczas upalnych dni. Trzeba jednak pamiętać, że nawet pozornie spokojna woda może być bardzo niebezpieczna. Apelujemy o rozwagę i przypominamy zasady bezpiecznego wypoczynku. Przede wszystkim należy korzystać wyłącznie z kąpielisk strzeżonych przez ratowników i unikać tzw. dzikich kąpielisk. Warto również stosować się do regulaminów oraz poleceń osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. W okresie letnim często dochodzi do wypadków z udziałem dzieci na terenach wiejskich. Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracujących maszyn rolniczych. ani zwierząt gospodarskich. Nawet bierne uczestniczenie w takich pracach może być niebezpieczne. Rodzice powinni zadbać, aby dzieci miały zapewnione bezpieczne miejsce do zabawy, z dala od zagrożeń mechanicznych i fizycznych.
19: A o jakich zasadach bezpieczeństwa muszą pamiętać dzieci podczas kolonii?
20: Kolonie różnią się od zwykłych zajęć dodatkowych. Dziecko spędza z grupą kilka godzin dziennie. Uczestniczy w różnych aktywnościach, przemieszcza się między miejscami zajęć i pozostaje pod opieką organizatora. Dlatego podstawą bezpieczeństwa jest dobrze zaplanowany harmonogram oraz jasne zasady obowiązujące wszystkich uczestników. Już pierwszego dnia dzieci poznają regulamin kolonii. Dowiadują się, gdzie mogą przebywać, kiedy należy zgłaszać się do opiekuna, dlaczego nie wolno oddalać się od grupy oraz jak zachowywać się podczas wyjść, zabaw oraz zajęć praktycznych. Dzięki temu uczestnicy od początku wiedzą, czego się od nich oczekuje. Organizatorzy powinni zadbać również o odpowiednie dopasowanie programu do wieku i możliwości dzieci. Zajęcia nie powinny być przypadkowe ani zbyt wymagające. Bezpieczna kolonia to taka, w której aktywności są ciekawe, angażujące, ale jednocześnie prowadzone w kontrolowanych warunkach.
19: Na jakich zasadach jest możliwa kontrola autobusów, które wyjeżdżają na kolonie czy też na inne wycieczki?
20: W okresie wakacji policjanci ruchu drogowego w całym kraju prowadzą wzmożone kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Celem tych działań jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom wyjazdów. Funkcjonariusze sprawdzają m.in. stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie, uprawnienia kierowców, ich stan trzeźwości oraz ogólną kondycję psychofizyczną. Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji przygotowało wykaz miejsc prowadzenia kontroli autobusów przewożących dzieci i młodzież na wypoczynek. Wykaz ten zawiera zestawienie punktów z terenu kraju wraz z numerami telefonów kontaktowych, gdzie można uzyskać informacje na temat możliwości przeprowadzenia doraźnych kontroli autobusów i kierowców. W celu uniknięcia opóźnień rekomenduje się wcześniejsze zgłoszenie planowanego wyjazdu, najlepiej z kilkudniowym wyprzedzeniem. Ułatwia to sprawną organizację kontroli i ogranicza czas oczekiwania na patrol policji. Wykaz ten znajdziemy na portalu polskiej policji.
19: Część dzieci wakacje spędza też w internecie. Jak ustrzec je przed niebezpieczeństwem?
20: Z internetu korzystamy wszyscy. Pomaga w życiu codziennym przy płatnościach, podróżach, zakupach i tak można wymieniać bez końca. Dzieci i młodzież szukają w sieci wiedzy wymaganej w szkole i tej zgodnej z zainteresowaniem czy swoim hobby. Niestety internet niesie ze sobą również wiele zagrożeń, na które narażeni są przede wszystkim młodzi ludzie. Ufni, ciekawi, otwarci. Mogą oni natrafić na treści nieprzeznaczone dla nich, które są drastyczne, przesiąknięte przemocą, obrazami nieadekwatnymi do wieku. Coraz częściej rozpowszechniane są bardzo niebezpieczne i destrukcyjne gry. Podczas większości spotkań w szkołach prowadzimy liczne prelekcje dotyczące zagrożeń w cyberprzestrzeni. Jednak aby te działania przynosiły efekty, konieczne jest także szczególne zaangażowanie rodziców. Warto pamiętać, że dla dzieci internet to naturalne środowisko, ale nie zawsze bezpieczne. Narzędzia kontroli rodzicielskiej mogą pomóc w ograniczeniu dostępu do nieodpowiednich treści, jednak najważniejsza pozostaje tutaj rozmowa i zainteresowanie się tym, co nasze dzieci robią w sieci. Przypominamy, aby zachować ostrożność podczas korzystania z mediów społecznościowych, nie należy udostępniać swoich danych osobowych.
19: O czym trzeba pamiętać, planując wyjazd i wynajęcie noclegu?
20: Wyjeżdżając na urlop, pamiętajmy o odpowiednim zabezpieczeniu swojego domu lub mieszkania. Zamknijmy wszystkie okna i drzwi, nie zostawiajmy kluczy w łatwo dostępnych miejscach oraz nie informujmy publicznie w mediach społecznościowych o planowanym wyjeździe. Dobrym dobrym rozwiązaniem jest również poproszenie zaufanego sąsiada o zwrócenie uwagi na naszą posesję. W sezonie urlopowym wielu z nas poszukuje atrakcyjnych ofert noclegów nad morzem, w górach czy nad jeziorem. Niestety wakacje to również czas wzmożonej aktywności oszustów, którzy wykorzystują pośpiech i chęć znalezienia taniego zakwaterowania. Apelujemy o ostrożność podczas rezerwowania noclegów przez internet. Przestępcy publikują fałszywe ogłoszenia dotyczące wynajmu domków, apartamentów czy pokoi gościnnych. Oferowane obiekty często nie istnieją lub zdjęcia zamieszczone w ogłoszeniu zostały skopiowane z innych stron internetowych. Po wpłaceniu zaliczki kontakt z rzekomym właścicielem urywa się, a pokrzywdzony traci swoje pieniądze. Aby uniknąć oszustwa, przed dokonaniem wpłaty warto dokładnie sprawdzić ofertę. Należy zwrócić uwagę na opinie innych klientów, porównać zdjęcia obiektu, sprawdzić jego lokalizację oraz dane kontaktowe właściciela. W przypadku wątpliwości warto skontaktować się telefonicznie z wynajmującym i poprosić o dodatkowe informacje dotyczące danego obiektu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku wyjątkowo atrakcyjnych cen, które znacząco odbiegają od innych ofert dostępnych w danej miejscowości. To właśnie niska cena często jest wykorzystywana przez oszustów jako sposób na przyciągnięcie potencjalnych klientów. Policjanci przypominają również, aby płatności realizować za pośrednictwem sprawdzonych serwisów rezerwacyjnych oraz unikać przesyłania pieniędzy na nieznane rachunki bankowe bez wcześniejszej weryfikacji oferty.
19: A jeżeli chodzi o wyjazdy za granicę, o czym trzeba pamiętać, by ten wyjazd był bezpieczny?
20: Planując wyjazd za granicę, jak najwięcej dowiedzmy się o kraju, do którego się wybieramy. Poznajmy obowiązujące w nim prawo i lokalne zwyczaje. Należy sprawdzić, jakie dokumenty będą nam potrzebne przy przekraczaniu poszczególnych granic i gdzie znajdują się polskie placówki dyplomatyczno-konsularne. Przydatne informacje znajdziemy na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Warto również pomyśleć o ubezpieczeniu turystycznym, aby nie spotkała nas niemiła niespodzianka. Zostawmy naszym bliskim informacje o miejscu pobytu za granicą oraz ustalmy sposób kontaktu. Bądźmy ostrożni, korzystając z internetowych ofert wakacyjnego wypoczynku. Zwróćmy szczególną uwagę na tanie oferty, które mogą być zamieszczane przez oszustów oferujących nieistniejące miejsca noclegowe. Nie wpłacajmy zaliczek za pobyt bez sprawdzenia opinii o obiekcie.
19: Wakacje to jest moment, kiedy wiele osób też dorabia podczas różnych prac sezonowych. Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę podczas wyjazdu, bo te prace najczęściej dzieją się za granicą.
20: Praca sezonowa od lat cieszy się dużym zainteresowaniem zarówno w kraju, jak i za granicą. Dynamiczny rynek pracy sprawia, że ogłoszenia o zatrudnieniu można znaleźć niemal wszędzie, w mediach społecznościowych, na portalach internetowych czy za pośrednictwem znajomych. Niestety wraz ze wzrostem liczby ofert pojawiają się również osoby, które próbują wykorzystać cudzą chęć zarobku. Osoby poszukujące zatrudnienia powinny zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza gdy oferta wydaje się wyjątkowo atrakcyjna, a pracodawca unika udzielania konkretnych informacji dotyczących warunków pracy, wynagrodzenia czy miejsca wykonywania obowiązków. Niepokój powinien wzbudzać także propozycje wymagające szybkiego wyjazdu, przekazania dokumentów tożsamości lub podjęcia pracy bez wcześniejszego ustalenia podstawowych warunków zatrudnienia. Warto tutaj pamiętać, że sprawcy wykorzystujący pracowników często budują atmosferę zaufania, składają obietnice wysokich zarobków i zapewniają o pełnym wsparciu organizacyjnym. W rzeczywistości może okazać się, że warunki pracy znacząco odbiegają od wcześniejszych ustaleń, a pracownik zostaje pozbawiony możliwości swobodnego decydowania o swojej sytuacji. Bez względu na to, czy podejmiemy pracę sezonową w kraju czy za granicą, bezpieczeństwo powinno być naszym priorytetem. Przed wyjazdem warto ustalić z rodziną lub osobami bliskimi tak zwane hasło bezpieczeństwa. Umówione słowo lub zwrot, który w sytuacji zagrożenia pozwoli dyskretnie przekazać informacje o potrzebie pomocy. Przed rozpoczęciem pracy należy również przekazać najbliższym jak najwięcej informacji dotyczących wyjazdu. Warto pozostawić kopię najważniejszych dokumentów oraz na bieżąco informować bliskich o swojej lokalizacji. Obecnie wiele aplikacji umożliwia nam udostępnienie położenia w czasie rzeczywistym, co może znacząco ułatwić kontakt i pomoc w sytuacji kryzysowej.
19: Czas wakacji sprzyja aktywności. Wiele osób, i też w tym też dzieci, korzystają z hulajnóg oraz rowerów. Jakie najważniejsze zasady obowiązują użytkowników tych pojazdów?
20: Od 3 czerwca bieżącego roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Rowerzyści kierujący hulajnogą elektryczną lub urządzeniami transportu osobistego do 16 roku życia mają obowiązek używania kasków ochronnych. Wprowadzenie nowych regulacji ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Kask to jeden z najważniejszych elementów ochrony, który może uratować zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest przypominanie zasad bezpieczeństwa oraz kształtowanie dobrych nawyków już od najmłodszych lat. Bezpieczeństwo dzieci na drodze to wspólna odpowiedzialność pieszych, rowerzystów, rodziców oraz kierowców. Zachowajmy rozwagę i ostrożność, szczególnie w pobliżu szkół, przejść dla pieszych i miejsc, gdzie bawią się dzieci. Bezpieczeństwo podczas jazdy na rowerze i hulajnodze. Pamiętajmy, aby korzystać z rowerów i hulajnóg z rozwagą, pamiętając, że nawet niewielka prędkość może doprowadzić do groźnego wypadku. Należy przestrzegać zasad poruszania się po drogach, ścieżkach rowerowych i chodnikach. Ostrożność oraz szacunek wobec pieszych i innych uczestników ruchu to podstawa bezpieczeństwa. Należy zakładać kask ochronny za każdym razem, gdy wsiadamy na jednoślad. Może on uchronić przed poważnymi obrażeniami głowy w razie upadku. Należy dbać o sprawność techniczną pojazdu, upewniając się, że światła, odblaski i hamulce działają prawidłowo. Bądźmy widoczni, szczególnie po zmroku. Nośmy odblaski i odpowiedni ubiór, zwłaszcza z odblaskami, zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas letnich przejażdżek.
19: Na tym zakończymy dzisiaj. Bardzo dziękuję za rozmowę. Joanna Baranowska, rzecznik prasowy brzozowskiej policji, była gościem. Całość rozmowy dostępna na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.
15: W tej części programu będzie rozmowa z Beatą Wygonik-Wronka, przewodnikiem. Na początek jednak rozmowa z Karolem Górskim, wójtem gminy Ropa. Dzisiaj w programie będzie rozmowa z Pawłem Gibą, oficerem prasowym Komendy Powiatowej PSP w Sanoku. Na początek jednak rozmowa z Karolem Górskim, wójtem gminy Ropa.
16: Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry. Karol Górski, wójt gminy Ropa, jest dzisiaj gościem programu. Dzień dobry, witam pana.
21: Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry państwu.
16: Gmina Ropa otrzymała aż 2,5 miliona złotych dofinansowania na rozbudowę drogi za wodą, a realizacja ma zamknąć się w latach 2026-2027. Kiedy możemy spodziewać się ogłoszenia przetargu i pierwszych, no musimy przyznać, utrudnień w ruchu?
21: Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargu. Te kwoty dotyczą Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Rzeczywiście od wojewody małopolskiego otrzymaliśmy obietnicę dofinansowania w ciągu najbliższych 2 lat właśnie kwoty w wysokości 2,5 miliona złotych, ale po przetargu okazało się już, że wystarczy tylko 1,7 mln od każdego z uczestników tego przedsięwzięcia, bo postępowanie przetargowe obniżyło tę kwotę z 5 milionów do 3,4 mln złotych. Przystępujemy do pierwszego etapu realizacji dużej inwestycji, bo cała jest oszacowana na około 19 milionów złotych. W tej chwili robimy 1/3 i mamy nadzieję, że również z tego funduszu pozyskamy środki w latach 2028-2029. Będzie przebudowywana droga Będzie budowany chodnik pieszo-rowerowy, również powstaną nowoczesne kanały technologiczne. W ogóle ten ciąg drogowy i ciąg rowerowo-pieszy nawiązuje do połączenia naszej gminy z gminą Gorlice, do tego, abyśmy mogli ścieżką pieszo-rowerową dojechać w zasadzie od Gorlic poprzez Szymbark aż do tutaj do siedziby naszej gminy, a w przyszłości chcemy ten ruch skierować w kierunku Klinkówki. Utrudnienia pewnie jak zwykle będą, natomiast firma, która wygrała postępowanie przetargowe, ma doświadczenie w organizowaniu placu budowy, w organizowaniu objazdów. Damy sobie radę, pewnie zrobimy jakieś spotkanie z mieszkańcami, żeby im też pokazać, jak należy korzystać z drogi. Zrobimy to tak, aby cała inwestycja była bezpieczna przede wszystkim dla dzieci i dla naszych mieszkańców.
16: Również niedawno podpisano umowę na remont drogi Zalesie na Wawrzkę, współfinansowany przez Nadleśnictwo Łosie. Jakie inne odcinki dróg we współpracy z leśnikami lub sąsiednimi gminami wytypowano do pilnej naprawy?
21: Tych przedsięwzięć drogowych w roku 2026 jest dużo i dobrze, bo wszyscy oczekują na remonty dróg. Tutaj taka niespodzianka w zasadzie od Lasów Państwowych, bo ubiegaliśmy się od kilku lat już o remont tej drogi. Ostatecznie udało się pozyskać wsparcie finansowe Lasów Państwowych Nadleśnictwa Łosie w wysokości 123 tysięcy złotych. Dokładamy tutaj z naszego budżetu gminy 20%, czyli około 31 tysięcy złotych. I jesteśmy na etapie zapytania bądź postępowania przetargowego, które niedługo zostanie rozstrzygnięte. No i oczywiście chcieliśmy do jesieni tę drogę wyremontować. Droga potrzebna jest mieszkańcom, ale z tej drogi korzystają również Lasy Państwowe, bo droga prowadzi do terenów leśnych i przez tę drogę jest wywożone drewno, także tutaj godzimy interesy dwóch stron, i Lasów Państwowych, i naszych mieszkańców. Powstanie nowa nawierzchnia asfaltowa, myślę, że będzie służyła przez wiele kolejnych lat.
16: A jakie inne jeszcze inwestycje drogowe mógłby Pan wymienić, które są w realizacji bądź są też ku ukończeniu?
21: Co roku korzystamy z programu Drogi Dojazdowe do Pól. Jest to program generowany przez Marszałka Województwa Małopolskiego i z tego programu udało się pozyskać środki finansowe na remont trzech odcinków dróg. Te drogi przede wszystkim mają służyć rolnikom, są drogami dojazdowymi do pól. Jedna z nich to jest droga za działem, 200 metrów bieżących, droga Kiczera-Łosie też 200 metrów bieżących i droga w przysiłku Flasza 130 metrów bieżących. Tutaj z marszałkiem mamy taką umowę, że jedną drugą stanowią jego środki finansowe, a z kolei 50% to są środki naszego urzędu gminy. W sumie wyremontujemy 530 metrów bieżących dróg za kwotę około 230 tysięcy złotych. Te remonty są oczekiwane przez mieszkańców, przez rolników, bo w zasadzie zmieniają drogi z dróg takich gruntowych na drogi o dobrej nośności. To sprawia, że rolnicy są zadowoleni i przede wszystkim mieszkańcy, którzy pieszo chodzą po tych drogach, bo nie chodzą już po błocie, po wodzie, chodzą po suchych nawierzchniach. Następnym programem, z którego pozyskujemy środki finansowe na remont dróg, to jest rządowy program Polski Ład. Bardzo dobry, bo on dostarczył nam 95% środków finansowych na remonty i w ramach tego programu bardzo dużo udało się zrobić, bo droga gminna nad Laskiem, droga Kustra-Pociecha, droga Księże, droga Drapacz i droga Przymiarek. Na koniec kwietnia 2026 roku wykonaliśmy 1783 metry bieżące za kwotę 750 tysięcy złotych. Ogromne zadowolenie mieszkańców, bo te drogi były już bardzo zniszczone, no i ten remont po prostu im się należał, a wszyscy skorzystają, bo pojawiła się nowa jakość. Oczywiście zostały również uporządkowane pobocza, rowy, cała infrastruktura towarzysząca. To stało się już za udziałem naszej gminy, bo zawsze przy każdej inwestycji przeznaczamy część środków finansowych aby wykonać ten zakres remontu, no, który nie był objęty projektem. Dodatkowo budujemy most na potoku Chełmońskim i kawałek drogi gminnej dojazdowej. I tutaj wykonawca deklaruje, że 15 lipca tego roku będzie już odbiór tych robót. Całość kosztuje 1 600 000 zł. No i duże podziękowania dla tych, którzy wygenerowali ten projekt, bo tak jak powiedziałem, rewelacyjne dofinansowanie 95%, bardzo uproszczone procedury, co umożliwia, że szybko i sprawnie te remonty wykonujemy. Również współpracujemy ze starostwem powiatowym w Gorlicach. Droga powiatowa Ropa Brunary. Starosta i powiatowy zarząd drogowy sprawili, że wyremontowano 1200 metrów bieżących tej drogi i tutaj nasza gmina w ramach partycypacji i współpracy dołożyła 200 tysięcy złotych po to, aby wesprzeć starostwo powiatowe, no i żeby tą drogę, która była już mocno zdegenerowana, żeby ją usprawnić, zlikwidować przełomy i uczynić przede wszystkim bezpieczną dla ruchu komunikacyjnego.
16: Proszę powiedzieć, na jakim etapie jest obecnie termomodernizacja budynku OSP Łosie?
21: Te prace związane i z termomodernizacją, i z unowocześnieniem obiektów OSP w Łosiu i w Pienkówce już zostały zakończone. Wymieniono okna, drzwi, wykonano izolację ścian, zamontowano panele fotowoltaiczne i zamontowano również magazyny energii, żeby ta nadwyżka, która powstaje w słoneczne dni, mogła zostać zmagazynowana i użyta na przykład w porze nocnej. W Łosiu przeznaczyliśmy na ten cel około 400 tysięcy złotych, w Klinkówce była to kwota mniejsza, 70 tysięcy złotych, a pieniądze te pochodziły z premii wyborczej, którą nasza gmina otrzymała i którą prawie w 100% wykorzystała. Zadowolenie strażaków, bo pojawiła się nowa jakość, ale i również zadowolenie tutaj nas w urzędzie, bo będą niższe koszty funkcjonowania tych obiektów. Termomodernizacja sprawia, że zużywamy mniej gazu do ogrzewania, mniej prądu, sprawia, że te parametry temperaturowe w obiektach są dużo lepsze.
16: Gmina zapowiada dalsze inwestycje w infrastrukturę strażacką w budżecie. Która jednostka OSP w gminie będzie następna w kolejce do termomodernizacji czy też rozbudowy?
21: Te prace powoli zasadnicze dobiegają końca, natomiast strażacy zawsze myślą już o przyszłości i bardzo dobrze, ponieważ remiza w Łosiu jest trochę za mała jak na obecne czasy, bo pojawiają się tam nowe sprzęty, nowe samochody, wiadomo, nowe samochody są większe, tych sprzętów jest coraz więcej, więc taka inicjatywa strażaków z OSP z Łosia, aby przystąpić do zaprojektowania nowej remizy. Spróbujemy w budżecie na rok 2027 zarezerwować takie środki. W tej chwili rozmawiamy ze strażakami z OSP Łosia, jak ta remiza powinna wyglądać. Chcemy dopasować jej kubaturę, jej rozmiary do samochodów, do sprzętu, który posiadają. I oczywiście myślimy troszeczkę już o przyszłości, bo należy właśnie nie tylko żyć dniem dzisiejszym, ale patrzeć też do przodu, żeby być na bieżąco z tymi sprzętami, z tymi wymaganiami, które przed strażakami się pojawiają. Zobaczymy, mam nadzieję, że się uda taki projekt w niedługim czasie wykonać.
16: Gmina zaplanowała duże środki na sieć w przysiłku Kustra. Na jakim etapie są aktualnie te prace? Kiedy mieszkańcy tej części ropy zostaną w pełni podłączeni do sieci?
21: Tutaj te prace są prowadzone zgodnie z harmonogramem. Duży zakres, bo cała inwestycja to jest wydatek około 3 milionów złotych. Wykonujemy 3,5 kilometra sieci wodociągowej, około 3,1 kilometra sieci kanalizacyjnej. Chcemy podłączyć około 35 domów. A sprawa szczególnie ważna z tego względu, że ten przysiłek, przysiłek Kurstra, znajduje się na stosunkowo wysokim poziomie, więc jest ogromny problem z wodą, bo studnie kopane, które mieszkańcy tam wykonują, no nie zawsze zaspokajają potrzeby. W okresie letnim mieszkańcy muszą dowozić wodę z wodociągów albo z Ropicy Polskiej, albo tutaj z naszej stacji uzdatniania wody. No i ta woda jest oczekiwana, a tam, gdzie woda, oczywiście też konieczność budowy kanalizacji, tak aby środowisko było czyste, aby nie było problemów związanych z wykorzystaniem właśnie tej kanalizacji w sposób niewłaściwy. Radość duża mieszkańców, bo wszyscy ci, którzy do tej pory wywozili szamba, borykali się z dostępem do dobrej jakości czystej wody. Od jesieni tego roku już tych problemów mieć nie będą. Robiliśmy tę pracę dla większości mieszkańców, natomiast ci, którzy są położeni, którzy są pobudowani na wyższych jeszcze wysokościach, jest ich już co prawda niewielu, jeszcze muszą chwileczkę poczekać, bo konieczność budowy pompowni, to ciśnienie sieci, które jest właśnie dostępne, jest niewystarczające, trzeba to ciśnienie podnieść i wiadomo, że trzeba będzie już budować pompownię wody i w ten czas wybudujemy też pozostałą brakującą infrastrukturę kanalizacyjną. Zadanie na najbliższe lata.
16: Takim akcentem rozmowę zakończymy, za którą dziękuję. Tak tylko przypomnę, Karol Górski, wójt gminy Ropa, był gościem poranka.
21: Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Trenty.
16: Beata Wygonik-Wronka, historyczka i przewodniczka Muzeum Rzemiosła w Krośnie, jest dzisiaj gościem poranka. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
16: Pani Beatko, które miejsce na Podkarpaciu to absolutny must see dla kogoś, kto jest tu pierwszy raz?
0: No, pytanie jest dosyć trudne.
16: No jest, bo ciężko będzie wymienić.
0: Mieszkamy w ogóle w bardzo atrakcyjnym regionie, tak mi się przynajmniej wydaje, gdzie tych miejsc jest ciekawych, interesujących bardzo dużo. I każdy oczywiście, który tutaj jeszcze pierwszy raz przyjedzie, jeszcze jeśli to jest jeszcze osoba młoda, wybierze coś dla siebie, no to, co preferuje. Jeżeli ktoś kocha piesze wędrówki, to generalnie znane są oczywiście nasze urokliwe, malownicze Bieszczady i to o każdej porze roku. One są inne. I Bieszczady oczywiście i te szlaki wspaniałe na pewno nie skarżą się na brak turystów, a wręcz jest nadmiar turystów właśnie w Bieszczadach. Natomiast mamy też urokliwe, niższe, Beskidy Niskie. No i z kolei odkrywane chyba teraz właśnie już od wielu lat te miejsca w Beskidach, Beskidzie Niskim po prostu. To jeszcze do tego wrócimy, jakie to są właśnie miejsca ciekawe, czyli dla osób, które preferują piesze wędrówki. Natomiast jeżeli ktoś uwielbia wodę, no to mamy tak zwane Bieszczadzkie Morze, czyli Jezioro Solińskie. Dobre dla wszystkich, którzy uwielbiają kąpiele wodne, żeglarstwo. Mamy też, no wiadomo, jest SAM i można korzystać ze spływów kajakowych i pontonowych.
16: I też Wisło, są coraz bardziej popularne.
0: Właśnie. Także ruch i woda. Czyli można powiedzieć, że mamy takie atrakcje, najbardziej chyba znane w całej Polsce i myślę, że nie tylko w Polsce. Natomiast dla tych osób, które preferują, nie wiem, technikę na przykład, no to przecież mamy funkcjonującą najstarszą kopalnię ropy naftowej no, na świecie, no bo uruchomioną w XIX wieku, w połowie XIX wieku przez Łukasiewicza, przez Czecieskiego, przez Klobasę i w zasadzie ta kopalnia funkcjonuje do dnia dzisiejszego, a od no, czasów powojennych jest tam muzeum z ciekawą ofertą też warsztatową. Także na pewno warte zobaczenia. Natomiast takim też miejscem wyjątkowym, znanym, to jest skansen w Sanoku. To jest też wyjątkowy skansen i chyba jeden z najstarszych właśnie w Polsce. Skansen budownictwa ludowego, bo mieszkamy na terenie, jeżeli chodzi o kwestie no, historyczne, bardzo bogatą, ten nasz teren miał historię. Poza tym do II wojny światowej, czy nawet do okresu powojennego, mieszkali na tym obszarze, jak wiemy, nie tylko Polacy, ale mieliśmy sąsiadów, były to różne grupy etniczne. Łemkowie, jak wiadomo, mieszkali od Komańczy po Krynicę, czyli wiadomo też województwo małopolskie. Następnie w Bieszczadach przecież byli Bojkowie. Na naszych
16: dlatego
0: terenach
16: te regiony są też właśnie związane z tymi grupami etnicznymi.
0: Zdecydowanie. I tego świata Łemków, Bojków, zamieszańców obecnie nie ma, ale można zobaczyć, jak żyli właśnie w skansenie budownictwa ludowego w Sanoku. Tam nawet został przecież no już wiele lat temu uruchomione czy wybudowane miasteczko galicyjskie. Także zdecydowanie
16: jest
0: warto
16: w czym
0: zobaczyć.
16: Przebierać.
0: Zdecydowanie. No, jeżeli są osoby, które lubią z kolei czasy może jeszcze wcześniejsze, wręcz prehistoryczne, no to jest oczywiście skansen archeologiczny jeszcze koło Jasła, tak zwana Karpacka Troja. No to jest nowe przedsięwzięcie, chociaż funkcjonuje już od 2000, przynajmniej chyba 11 roku. Nawet przez rok byłam tam taką przewodniczką właśnie. Miejsce bardzo interesujące.
16: I też można zabrać ze sobą dzieciaki, bo rodzice też o tym myślą, żeby sobie kolokwialnie powiem, dychnąć w takich miejscach. Też na
0: A
16: pewno
0: mamy
16: je zainteresują.
0: Tam łącznie drugie tysiąclecie, gdzie już na naszych terenach wędrowały ludy kultury z południa, Otomani, Fize, Szabony. Potem przybywają Słowianie. I, no i ta, to miejsce, tak zwane Wały Królewskie, już było zainteresowanie tym miejscem od początku XX wieku, no i udało się uruchomić skansen, jest to oddział Muzeum Podkarpackiego.
16: A jakie są największe ukryte perełki regionu, o których no nie pisze się w popularnych przewodnikach?
0: No w tym momencie to jest chyba problem, bo tych przewodników mamy
16: bardzo,
0: sporo
16: bardzo dużo, tak.
0: I też jest nowy przewodnik wydany Podkarpackie do zobaczenia Karoliny Miller i Piotra Andruszko. Bardzo interesujący przewodnik, omawiający wiele interesujących właśnie ciekawych miejsc, łącznie też z podpowiedzią, co można zobaczyć w jeden dzień, w dwa dni. Także polecam jak najbardziej. Znaczy dla mnie takimi perełkami, no można powiedzieć, że jeżeli kogoś interesuje szkło, no to należy przyjechać do Krosna, w którym jesteśmy i zobaczyć Centrum Dziedzictwa Szkła. I z reguły to miejsce jest oczywiście znane turystom.
16: Ale też jak no właśnie słyszy się gdzieś słowo klucz Krosno, to od razu kojarzy się też ludziom ze szkłem.
0: Ze szkłem, no bo te tradycje szklane sięgają w naszym mieście okresu międzywojennego. Huta została uruchomiona w 1923 roku. No ten budynek nie został w tym momencie no, zagospodarowany pod względem hutniczym może, no ale jest przy rynku Centrum Dziedzictwa Szkła, gdzie można zobaczyć, jak pracują właśnie hutnicy. Poza tym dla mnie taką perełką właśnie historyczną, no bo mamy tak, na naszym terenie mamy też zamki, mamy zamki, pałace.
16: Zamek Sobień chociażby?
0: Zamek Sobień, właśnie niedawno ponownie odtworzony, przeszedł rewitalizację, niewątpliwie ja byłam tam kilka razy, ale trzeba się wybrać jeszcze raz, jak to wygląda teraz. Pięknym tarasem na zakole Sanu. Zamek sięgający XIV wieku, średniowiecza, tak samo jak zamek Kamieniec w Odrzykoniu, też warty zobaczenia. No też jest zamek w Lesku, zamek w Sanoku. Wyjątkowe miejsce, w ogóle Sanok jest bardzo atrakcyjnym miastem. Już wspomniałam o skansenie. Na zamek
16: królewski.
0: Na zamku znajduje się, właśnie zamek królewski, znajduje się muzeum historyczne z wyjątkowymi zbiorami malarskimi, szczególnie Zdzisława właśnie Beksińskiego. Także jeszcze ikony są dodatkowo, zbiory ikon właśnie na zamku w Sanoku. Ja tylko wspomnę, jeśli chodzi o ten zamek właśnie sanocki, no, najpierw budowany za czasów Kazimierza Wielkiego, potem był w rękach Jagieły, potem się sytuacja zmieniła, ale Jagiełło przebywał kilkakrotnie w Sanoku, ponoć ponad 13 i na zamku sanockim w 1417 roku odbyło się wesele Jagieły z trzecią jego żoną, Elżbietą z Pileckich-Granowską. To była jego trzecia żona. Najlepiej jest, że Jagiełło miał tam spotkać się właśnie w Sanoku z rycerstwem, z panami. Oni przybyli myśląc, że będą się odbywać jakieś obrady. Natomiast okazało się, że dochodzi do ślubu. To było zaskoczenie właśnie z trzecią żoną. Tak się stało. Jadwiga zmarła, Anna Cylejska zmarła. Sam Jagiełło wybrał sobie wdowę 37-letnią. On miał wtedy 66 lat. Elżbieta Spilecki-Granowska była wdową po trzecim mężu. No i spodobała się też naszemu królowi. Odbył się ślub w kościele, a uczta na zamku właśnie w Sanoku. A potem ta młoda para, no 66 lat, 37, a może nawet 40, odbyła podróż, że odwiedziła zamek Sobień. Jagiełło też przebywał na zamku w Odrzykoniu, znaczy odwiedził ten zamek, także miejsce bardzo interesujące. Jak najbardziej. Ja też bym poleciła klasztor w Zagórzu. To już troszeczkę historia nowsza, bo wybudowany w początkiem XVIII wieku. To są też ruiny, ale w dobrym stanie.
16: Znajduje się forestarium, jak dobrze pamiętam.
0: Tak. I miejsce na wzgórzu z piękną też panoramą. Tam między innymi odbyły się działania zbrojne w czasie Konfederacji Barskiej, czyli czas Stanisława Augusta Poniatowskiego. Z tym, że on popadał w ruinę już właśnie w XIX wieku. Ale w tym momencie jak najbardziej można zwiedzać. Także to był klasztor Kamedów Bosych. A jeszcze taka ciekawostka, że no, to była warownia, także miał mury warowne. No w tym momencie chyba w niewielkim stopniu widoczne, ale są. I poza murami znajdował się szpital dla weteranów wojennych i ponoć pierwszymi tymi, mieszkańcami tego szpitala byli żołnierze, rycerstwo z odsieczy wiedeńskiej.
16: I czy o tym przeczytamy w przewodniku?

0: trzeba je szanować, żeby nie uległy zniszczeniu, bo różnie bywa, właśnie tak jak sytuacja miała miejsce kilka lat temu w Comanche, że doszło do pożaru.
1: A jakie zabytki z listy UNESCO znajdują się w regionie?
0: No właśnie ta lista UNESCO, ona niewątpliwie ulega zmianom, natomiast no można wyczytać, że obecnie właśnie na Podkarpaciu znajduje się mniej więcej 8 obiektów wpisanych na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.
1: Jakie są to obiekty?
0: No i po pierwsze właśnie są to świątynie rzymskokatolickie, drewniane. To też dla mieszkańców Podkarpacia chyba jest sprawa znana. W Haczowie, wyjątkowa świątynia właśnie w Haczowie, kościół w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny, no i kościół w Bliznem. A oprócz tego cerkiewki, czyli budowle, albo które użytkowane były przez Łemków, albo przez Bojków. Przede wszystkim cerkiew w Smolniku, pod wezwaniem świętego Michała Archanioła, cerkiew w Turzańsku, w Chotyńcu i w Radróżu. Te są wpisane. Może właśnie nie wszystkim nawet są znane, a na pewno warte zobaczenia, ale tych cerkiewek właśnie mamy zdecydowanie więcej. I też na tej liście są wpisane pewne enklawy z naszego Bieszczadzkiego Parku Narodowego.
1: A gdzie znajdziemy najpiękniejsze punkty widokowe? Na Bieszczady i Beskid Niski, i też w samych Bieszczadach. No punkty widokowe to też jest taki must have obecnie turystyczny.
0: Tak, jest ich coraz więcej. No to w zasadzie blisko Krosna, Dukli jest Beskidzie Niskim Cergowa i tam jest też wieża widokowa. No mniej więcej ten widok jest ta panorama. Natomiast też piękną panoramę nawet można zobaczyć w Czarnorzekach. Czarnorzeka, przecież bardzo blisko Krosna. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o Beskid Niski i również blisko Iwonicza Zdroju, można się wyspinać na Przymiarki i jest przepiękna panorama. Nawet gdzieś tam w oddali można Tatry zobaczyć. Z Krośnieńskiej Wieży Farnej też panorama jest interesująca i na nawet Bieszczady czy Beskid właśnie Niski. Cergowa jest świetnie widoczna, natomiast w Bieszczadach, no jadąc z Bieszczady na przykład, w lutowiskach można się zatrzymać koło stanicy Hrieptiów. Tam jest hotel, restauracja i jest punkt widokowy na Bieszczady. A w samych Bieszczadach, no to oczywiście Tarnica, Połoniny, Betlińska, Caryńska i widoki są wyjątkowe, przepiękne.
1: I takim oto akcentem rozmowę zakończymy, za którą dziękuję. Beata Wygonik-Wronka, historyczka i przewodniczka, była gościem poranka.
0: Dziękuję bardzo. Życzę odpoczynku i wspaniałych wakacji i poznawania, odkrywania właśnie terenów nawet najbliższych.
1: Dokładnie. Udanej podróży.
2: 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Gościem rozmowy jest dr Paweł Fornal, historyk Rzeszowskiego Oddziału IPN. Dzień dobry.
3: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Po kapitulacji Warszawa została doszczętnie zniszczona. O ile pod względem militarnym powstanie zakończyło się klęską, o tyle pod względem politycznym miało ogromne znaczenie. Proszę powiedzieć, dlaczego?
3: Czy Powstanie Warszawskie może zakończyło się klęską, tylko ono miało znaczenie bardzo duże dla historii później Polski, ponieważ pokazało też już wówczas okupantowi później sowieckiemu, że naród polski jest zdeterminowany, potrafił walczyć o swoją niepodległość, nawet za cenę ogromnych ofiar, bo tak jak wiemy, no, w powstaniu zginęło, mówi się, około 50 tysięcy samych żołnierzy Armii Krajowej, bo 16 tysięcy zabitych, 20 tysięcy rannych i no tak około 15 tysięcy wziętych do niewoli. No i też masakra ludności cywilnej. Musimy o tym pamiętać. Szacuje się, że od 150 do 200 tysięcy osób zostało zamordowanych, zabitych podczas działań w trakcie Powstania Warszawskiego. Także to jest, no, można powiedzieć, że w sumie to jest ponad 200 tysięcy ofiar ludzkich. Więc tutaj ta ofiara złożona na ołtarzu wolności była po prostu ogromna, jeżeli chodzi o naród polski i musimy o to pamiętać i każda osoba, która była na przykład w Muzeum Powstania Warszawskiego

0: Warszawie, to jeżeli tam wejdzie, bo tu trzeba kilka, przynajmniej 3 godziny, żeby to muzeum zwiedzić tak na spokojnie, to, to zobaczy po prostu tą determinację też i tą tragedię, która wówczas nastąpiła, też ludności cywilnej, musimy o tym pamiętać, bo tylko część, tam szacuje, że Armia Krajowa liczyła wówczas w Warszawie około 50 tysięcy żołnierzy zaprzysiężonych, więc to były takie siły. Później przeszacowano już we wrześniu, czyli pod koniec powstania warszawskiego, tam chyba 20 września, w korpus, warszawski korpus Armii Krajowej. Tak to się wówczas nazywało, złożone z 3 dywizji, bo starano się już tak, żeby to było w formie regularnego wojska. Funkcjonowało też i taką strukturę wówczas powołano. To były duże siły, jednak tam wiadomo, że kwestia była uzbrojenia, też i kwestia wyszkolenia, bo musiała zmierzyć się z regularnymi oddziałami niemieckimi, był to nie tylko Wehrmacht, ale również SS, też jednostkami Waffen SS, czy nawet i tymi RONA, czyli tymi kolaborantami rosyjskimi, którzy tam działali, czy tymi Dirle-Wagnerowcami, tak to się nazywała ta formacja, złożona z kryminalistów. Oni byli najbardziej okrutni. Tam też, jeżeli się jest w tym Muzeum Powstania Warszawskiego, tam są też relacje, wstrząsające po prostu relacje. To, co, w jaki sposób mordowano ludność, ale też są relacje żołnierzy niemieckich, którzy byli po tej drugiej stronie.
1: A ile dni trwało to powstanie?
0: Powstanie trwało od 1 sierpnia do 3 października, czyli no, ponad 2 miesiące, tam 3 października nastąpiła kapitulacja powstania. Oczywiście w tym pierwszym okresie tam były dość, na pewno to było zaskoczenie dla Niemców i tam duże sukcesy. Później z czasem wiadomo, że ten opór trwał. Jednak Niemcy, wiadomo, że dzielnice po dzielnicy odbijali te opanowane przez powstańców miejsca, więc tutaj no, też musimy pamiętać o tym, że cała ta infrastruktura, kwestie też i logistyczne, czyli wyżywienia ludności też i oddziałów powstańczych z każdym tygodniem były coraz trudniejsze. Pomoc dla powstania, no, były zrzuty brytyjskie, też jakaś tam pomoc ze strony oczywiście tego Ludowego Wojska Polskiego, która sesjonowała, jednak to były takie, to już było w okresie tym późniejszym, czy już we wrześniu, to już było w tym momencie, gdy już to powstanie, można powiedzieć, już chyliło się ku upadkowi.
1: A co było głównym celem powstania? Kto był jego dowódcą? Proszę o szczegóły.
0: Głównym celem powstania było oczywiście opanowanie Warszawy. Też było takie zamierzeniem było. Też chodziło o to, bo to było działanie prowadzone w ramach akcji Burza. Musimy o tym pamiętać, bo akcja Burza trwała wówczas na terenie nie tylko Warszawy, na terenie całej tej Polski, do której docierały oddziały Armii Czerwonej, a Niemcy się wycofowali, także tutaj też im możemy wspomnieć, że pod Karpaciu też wówczas trwała akcja Burza, czy nawet i w powiecie krośnieńskim, więc tutaj ten obszar działań był po prostu na przyfrontowym, w tym obszarze przyfrontowym tego frontu sowiecko, czy niemiecko-sowieckiego, więc tu właśnie powstanie warszawskie było w ramach akcji Burza, takiego powstania po prostu przeciwko okupantowi. I sam moment wybuchu powstania, to był też taki okres, no, że wydawało się, że III Rzesza, czy Rzesza Niemiecka, no, jest w takim kryzysie, no bo też musimy pamiętać, że 20 lipca był zamach na Adolfa Hitlera w Wittelsschanzu. Prawda, on przeżył, ale też doszło w Niemczech do samej III Rzeszy, do tego, do próby przyjęcia władzy przez oficerów. To też na pewno osłabiło sytuację Niemiec, ale też i wówczas Niemcy walczyły już na frontach, na 3 frontach naprawdę, bo był front wschodni, był na zachodzie, przecież było od 6 czerwca był przecież polądowanie w Normandii, prowadzili działania Amerykanie i Brytyjczycy. No i później też i Francuzi, no i na południu, czyli front włoski. Także tak naprawdę był taki moment, gdy już wydawało się, że Niemcy są, no, Rzesza Niemiecka jest w poważnym kryzysie i stąd też decyzja wybuchu powstania 1 sierpnia. Też na pewno miała na to wpływ. Też i propaganda sowiecka, a głównym celem było po prostu przyjęcie władzy w Warszawie i ujawnienie władz cywilnych polskiego państwa podziemnego. Taki był zamiar w ogóle powstania i tak, żeby po prostu przyjąć jako gospodarze armię sowiecką. I taki też był cel w ogóle akcji Burza, bo to nie tylko samego powstania, ale też i wszystkich działań na terenie kraju. Czyli po prostu przejmujemy kontrolę na danym terenie i ujawniamy władze cywilne wobec Sowietów. jako gospodarze miały się te władze cywilne polskie po prostu pojawić, tam ujawnione. I oczywiście później wiadomo, że to związało się z represjami, bo tam, gdzie się te struktury ujawniły, no to później już po 2-3 tygodniach od wskoczenia Sowietów, no te osoby były często zatrzymywane i niestety trafiały do obozów tak zwanych filtracyjnych, przyfrontowych, a później często i w dalszej kolejności do sowieckich łagrów. Niektóre osoby były mordowane też z wyroków tych sądów sowieckich, więc tutaj te represje spadły od razu na te osoby, które się ujawniały. Nie tak, patrząc tak z perspektywy czasu, no nie było innego wyjścia wówczas. Więc to był jedyny taki sposób, żeby zademonstrować w ogóle to, że jest determinacja, bo każdy sobie zdawał sprawę, że jeśli Sowiety wchodzą, Armia Czerwona, to ona ma zamiar okupacyjny i z danego terenu już nie wyjdzie. To też pokazały po prostu późniejsze lata. I ta okupacja sowiecka przecież tutaj w naszym kraju trwała przez kolejne dziesiątki lat.
1: Co by było, gdyby nie doszło do wybuchu powstania z takiego historycznego punktu widzenia?
0: No to pytanie powiedzmy się, to na pewno byłoby tak, że też w tym czasie musimy pamiętać, że w Moskwie był Mikołajczyk, premier rządu imigracyjnego i też chodziło o to w tym okresie, bo to koniec lipca, początek sierpnia, rozmowa ze Stalinem, też chodziło o to, żeby ta jego pozycja uległa wzmocnieniu w tych perspektywach, które wówczas prowadził. Jak wiemy, Sowieci już mieli swój plan na Polskę, bo przecież PKWN powstał 21 lipca 1944 roku, czyli oni już mieli plan, mieli swoich po prostu kolaborantów, komunistów, którzy już ten można powiedzieć, tworzyli rząd, więc tutaj to wszystko się zbiegło w czasie, więc musimy pamiętać, że to była bardzo trudna decyzja, która stanęła przed Borem Komorowskim, generałem, który wówczas dowodził Armią Krajową w kraju i znajdował się też w Warszawie wówczas. I cały sztab Armii Krajowej, przecież Komenda Główna znajdowała się w Warszawie, więc tutaj bardzo trudna sytuacja i też i ta decyzja o powstaniu na pewno też była przez kilka dni rozważana. Też ta kwestia pojawienia się też i kuriera Jana Nowaka Jeziorańskiego, który przybył końcem lipca, chyba 29 do Warszawy z Londynu, też poinformował o tym, żeby tego wsparcia dla powstania nie będzie, bo tam chodziło o tą brygadę spadochronową, która miała wspomóc, takie były plany, przynajmniej tutaj w kraju, działania powstańcze. Ta informacja była też, że takiego wsparcia po prostu nie będzie. Będzie też problem z dostawaniem broni, nawet jeżeli chodzi o zrzuty. Więc tutaj to była bardzo trudna decyzja, jeżeli chodzi o Komendę Główną Armii Krajowej i generała Tadeusza Komorskiego Bora, który tą decyzję ostatecznie podjął. Też i oficerowie Komendy Głównej Armii Krajowej, którzy w tym czasie dowodzili poszczególnymi pionami Armii Krajowej, tą decyzję po prostu podjęli, więc musimy sobie zdawać sprawę z tych okoliczności, które wówczas nastąpiły. I też i chęć odwetu, bo też musimy o tym pamiętać, że wśród ludności polskiej w Warszawie, szczególnie wśród tych młodych ludzi, którzy byli zaangażowani w konspirację, ta chęć odwetu na okupanci była bardzo duża. Za te represje kilkuletnie, za te mordy na ludności polskiej, za te wywózki. Więc ludzie chcieli po prostu walczyć, chcieli tego okupanta po prostu ze stolicy usunąć. I też te nastroje takie były. Chęć po prostu, w szczególności wśród tych młodych ludzi, którzy chcieli po prostu walczyć z bronią w ręku. Więc tutaj taka decyzja też musiała zapaść. Gdyby to powstanie nie było, myślę, że na pewno sytuacja byłaby też inna, bo to, co było nawet istotne, naród polski zawsze po prostu walczył o swoją wolność. Gdyby wówczas nie podjął tej walki, to myślę, że na pewno też i późniejsza historia Polski potoczyłaby się inaczej, nawet w okresie komunizmu, bo mógłby zostać złamany kręgosłup narodu polskiego i gdyby na przykład wówczas nie podjęto tej walki, bo ci ludzie i tak prędzej czy później ulegliby represjom, bo zostaliby później aresztowani, którzy nawet w powstaniu, którzy by brali udział w powstaniu, bo przecież pozostaliby w kraju, ewentualnie musieliby z kraju emigrować, więc tutaj myślę, że czasem lepiej wygrać walkę niż takie czekanie na to, co się zdarzy później. I tutaj tą decyzję bardzo trudną podjęto i myślę, że pomimo ogromu ofiar, która pochłonęła powstanie warszawskie, myślę, że trzeba uznać, że tak z perspektywy historycznej była to decyzja słuszna.
1: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 wybuchło Powstanie Warszawskie. Tak naprawdę już całej Polsce zawyją syreny. Skąd nazwa Godzina W?
0: Godzina W to był właśnie kryptonim rozpoczęcia powstania. Określę oczywiście osoby wtajemniczone, bo musimy pamiętać, że to była, działania były w konspiracji, czyli one były tajne. Godzina W to była właśnie, oznaczała dzień i godzinę wybuchu, czyli ustalono, że to będzie 1 sierpnia i o godzinie 17, że na terenie Warszawy dojdzie do działań powstańczych. Też i wiadomo, że wszystkie siły, które tam około 50 tysięcy nie wzięły udziału od razu w działaniach powstańczych. Szacuje się, że około 23 tysięcy, 23-25 tysięcy AK-owców, żołnierzy Armii Krajowej wówczas podjęło działania na terenie całego miasta. Właśnie o godzinie 17, 1 sierpnia. I stąd też ten kryptonim Godzina W. Także to były tylko dla osób wtajemniczonych i oczywiście, którzy byli zaangażowani w konspirację.
1: I na tym dzisiaj zakończymy. Za rozmowę dziękuję. Dr Paweł Fornal, historyk rzeszowskiego oddziału IPN, był gościem poranka.
0: Dziękuję. Dziękuję panie, dziękuję państwu.
2: Reklama.

0: sprzed obniżki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A filet z piersi indyka z polskiej hodowli, cena sprzed obniżki 31,99. Teraz jedynie 19,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
3: Reklama.

0: paczki 21,49. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A polskie pieczarki, opakowanie 500 gramów, cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie 4,99. Tak, tylko 4,99.
1: Tanio tutaj jest, 100 krotka.
2: Reklama.

Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9 W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A. Reklama.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Łatwiejsze zapisy do lekarza, rozszerza się e-rejestracja, wielkie pożary na Krecie, są apele do polskich turystów, alarm wśród sadowników, rolnicy podejrzewają, że są oszukiwani na skupach wiśni. Marcin Krzemiński, dzień dobry. Od dziś łatwiej będzie można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
2: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: Pacjenci będą mogli umawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Nadal będzie też można zapisywać się tradycyjnie, telefonicznie albo osobiście w przychodni. Tysiące osób muszą uciekać przed ogniem na Krecie. Typowa dla agresji roślinność sprzyja szybkiemu rozchodzeniu się ognia, mówi Polka mieszkająca na Krecie, Magda Tokarska.
3: To, co tutaj teraz płonie, to jest głównie tak zwana kreteńska frygana, czyli takie niskie, kolczaste zarośla, krzewy bardziej, które w tym momencie są bardzo suche, więc to wszystko się bardzo łatwo zajmuje ogniem. No oczywiście mnóstwo gajów oliwnych.
1: W związku z pożarami MSZ apeluje do polskich turystów o śledzenie komunikacji i ostrożność. Alarm wśród sadowników. Rolnicy podejrzewają, że doszło do zmowy cenowej. Nagle w skupach spadły ceny wiśni. Zgłoszę sprawę do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zapowiada minister rolnictwa Stefan Krajewski.
4: Faktycznie trzeba sprawdzić, czy nie dochodzi do zmów cenowych, do wykorzystywania tej przewagi.
1: Skupy obniżyły ceny wiśni z ponad 6 do około 4 zł za kilogram. Ekstremalni triatloniści zjeżdżają do Krakowa. Mają pokonać wpław na rowerze i biegiem łącznie 113 km. Ekstremalne zawody odbędą się jutro w 30-stopniowym upale. Pytamy, czy to bezpieczne.
5: Jesteśmy zabezpieczeni, wysyłaliśmy komunikaty do zawodników. Będzie też więcej wody, będą zraszacze. Wody na pewno nam nie zabraknie.
1: Odpowiada koordynatorka imprezy Izabela Lisiecka. Pytania nie są przypadkowe. Pod koniec czerwca podczas biegu w upałach pod Warszawą zmarły dwie osoby. Będziemy reagować na bieżąco, zapewniają organizatorzy krakowskiej imprezy.

0: się nie wszędzie. Nad morzem około 25 stopni, za to na Podkarpaciu nawet 35. Sporo słońca, ale w wielu regionach po południu możliwe przelotne opady deszczu i burze. Najspokojniejsza pogoda na południowym wschodzie Polski.
1: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
2: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
3: Remont latem? Teraz z aplikacją Hey Obi. Przy zakupie wszystkich

0: i środków do drewna za minimum 200 zł, otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
1: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
2: Reklama.
3: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
3: Trendy radio na wakacjach.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
2: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
6: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.

0: reprywatyzacji, m.in. Mundialu. Marcin Krzemiński. Tylko niewielki fragment kraju, od Szczecina po Świnoujście bez jakichkolwiek ostrzeżeń. Poza tym pełen przekrój na południu, w centrum i we wschodniej połowie kraju ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed upałami. W sumie chodzi o 11 województw. Najgoręcej ma być na południowym wschodzie, nawet 37 stopni. Mamy też ostrzeżenia przed upałami, którym mają towarzyszyć deszcz, silny wiatr, miejscami grad. To głównie alerty drugiego, czyli średniego stopnia. Spokojnie ma być tylko na Podkarpaciu oraz częściowo na Lubelszczyźnie, w Małopolsce i na Pomorzu Zachodnim. Tragiczne informacje z Ukrainy. Co najmniej 9 osób zginęło, a 23 zostały ranne w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na Kijów.
1: Były naprawdę przerażające wybuchy. Potem zaczęły spadać odłamki szkła. Ludzie zaczęli wychodzić na zewnątrz, a wybuchy trwały nadal. To było przerażające.
0: W ostatnich tygodniach Moskwa zintensyfikowała ataki z powietrza na Ukrainę. Kilka minut, tyle tymczasem trwała wczoraj wizyta rosyjskiego ambasadora w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Georgij Michno otrzymał notę protestacyjną. Chodzi o rosyjską rakietę, która w czwartek spadła na Lubelszczyźnie. Stanowisko MSZ w tej sprawie jest jasne, mówi rzecznik Maciej Wewiór.
2: Żądamy zaprzestania działań, które stwarzają zagrożenie dla życia i bezpieczeństwa Polek i Polaków, a jednocześnie niosą ryzyko katastrofy w ruchu lotniczym. Zaznaczyliśmy, że jakakolwiek eskalacja na granicy Unii Europejskiej oraz Sojuszu Północnoatlantyckiego jest nie do przyjęcia.
0: Ambasador Michno nie potwierdził, że rakieta, która spadła w Polsce, została wystrzelona przez Rosję. Ze względu na masowy sprzeciw FIFA zawiesza kontrowersyjny projekt częściowej prywatyzacji największych turniejów, w tym piłkarskich mistrzostw świata. Pomysłowi sprzeciwiały się konfederacje z Azji czy Ameryki Północnej, a europejska, czyli UEFA, zagroziła nawet bojkotem imprez piłkarskich.

Tylko na krańcach południowo-wschodnich kraju słonecznie, w pozostałych regionach deszczowo, możliwe burze, także z gradem, na północy najchłodniej do 24 stopni, nad samym morzem zaledwie 20, upalnie w centrum do 30 stopni, a na południowym wschodzie nawet 30.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonowa Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach.

0: kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
1: Reklama.

0: Dzień dobry, dzień dobry. Melduję się przy mikrofonie i oficjalnie otwieram naszą wspólną sobotnią pasę. Mamy pierwszy dzień sierpnia i od samego rana pogoda nie pozostawia złudzeń. Czeka nas dziś prawdziwie afrykański, niesamowicie upalny dzień. Słupki rtęci poszybują naprawdę wysoko, ale spokojnie, nie panikujemy. Z Trendy Radiem damy radę przetrwać te fale gorąca. Mamy dla Was najlepsze orzeźwienie, świetną muzykę i mnóstwo dobrej energii, która postawi Was na nogi. Zostańcie ze mną, bo dzisiaj na antenie Trendy Radia będzie się działo.
1: Trendy Radio na wakacjach.
2: Disco.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
3: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
4: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Skoro sobota rozpoczęta, to czas na tradycyjne radiowe uściski i życzenia, no bo kalendarz pęka dzisiaj w szwach. Swoje święto obchodzą dzisiaj panowie i panie, a imieniny świętują Alfons, Justyn oraz Aleksander, Konrad, Marcelie, Rudolf, Nadzieja, Salomea, Konrada, Antonin, Leocjusz, Wiara i Rudolfina. Jeśli macie w swoim otoczeniu solenizantów o tych, trzeba przyznać, czasem bardzo oryginalnych imionach, koniecznie łapcie za telefony i złóżcie im życzenia. Wszystkim świętującym życzymy oczywiście zimnego napoju pod ręką, cienia i mnóstwo powodów do radości. Wszystkiego najlepszego od Trendy Radia.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Są miejsca, które ogląda się raz. I takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
7: O.
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak.
8: A jak lemoniadę?
6: No też.
7: To poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko.
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/. Orlen. Z energią na weekend.
5: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to Twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.
9: Trendy radio.
10: Wybijamy
9: trendy brzmienie.
10: Wszechczasów.
9: Dla Ciebie.

1 sierpnia to w polskiej historii data niezwykle ważna, symboliczna i pełna zadumy. Dzisiaj obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego. To czas, kiedy nasze myśli biegną ku bohaterom, którzy w 1944 roku stanęli do nierównej walki o wolność. Będziemy jeszcze dzisiaj do tych wydarzeń wracać. Warto posłuchać, warto zostać z Trendy Radiem i warto dowiedzieć się więcej. W Trendy Radio zawsze pamiętamy o ważnych wydarzeniach w historii naszego kraju.

Czas na solidną dawkę energii, bo choć na zewnątrz robi się coraz goręcej, to my podkręcamy atmosferę na antenie w zupełnie inny sposób. Mam teraz dla Was absolutny hit, na który daję głowę. Czekało wielu z Was. To jest utwór, który nasi słuchacze pokochali dosłownie od pierwszej nuty i który idealnie nadaje się na sobotnie przebudzenie. Przed Wami energiczne, rytmiczne i niezastąpione. Oj, wymasuj mnie, Romanie, podgłoście odbiorniki, uśmiechnijcie się i dajcie się porwać tym dźwiękom.

0: just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
3: Uwaga, opalanie i niektóre leki to nie najlepsze połączenie. Pod szczególną ochroną Parada Równości w Hamburgu. Nie wszystkie groby powstańców warszawskich mają swoich opiekunów. Marcin Krzemiński. Upały nie odpuszczają. Większość kraju objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi właśnie między innymi wysokich temperatur. Najcieplej jest na południowym wschodzie Polski, gdzie termometry mogą dziś pokazać nawet 37 stopni. Wysokim temperaturom w wielu częściach kraju towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie się i równoczesne przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne. Mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
4: Podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
3: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. A propos

0: Były też zapory przeciwko atakom z użyciem pojazdów. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenia upamiętniające zryw odbywają się nie tylko w stolicy, ale też w innych polskich miastach, m.in. Gdańsku czy Poznaniu, a o 18 w całym kraju zawiją syreny, by oddać hołd powstańcom. Tymczasem nie wszystkie groby bohaterów powstania mają swoich opiekunów. Największy problem dotyczy tych osób, które po wojnie zmarły samotnie, tłumaczy członek Komitetu Ratujmy Groby Powstańcze Remigiusz Stefani.
1: Groby często stają się grobami opuszczonymi. Często ci ludzie umierają w samotności, nie mają rodzin.
0: Dzięki współpracy społeczników z zarządcami cmentarzy część grobów udaje się uchronić przed likwidacją.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy na mapę pogody dla naszego regionu i cóż, no musimy to przyznać, dzisiaj będzie gorąco, upalnie, żar będzie lał się z nieba. Te wszystkie przymiotniki są poprawne i dzisiaj będą wielokrotnie powtarzane, bo jest naprawdę, naprawdę gorąco. Już na termometrach w granicach 31-32 stopni, te odczuwalne nawet do 34. Teraz, ale w ciągu dnia ta temperatura będzie jeszcze wzrastać nawet do 37 stopni Celsjusza. Uwaga, w cieniu. Jeżeli możecie dzisiaj, trzymajcie przy sobie blisko butelkę z wodą, dużo pijcie, nawadniajcie się, dbajcie o nakrycie głowy, jeżeli wychodzicie na zewnątrz. Jeżeli towarzyszy nam dzisiaj wiatr, to będzie on bardzo delikatny, powieje ze średnią prędkością maksymalnie do 15 km na godzinę z kierunku południowego. Dzisiejszy upalny dzień to również najbliższa noc, która z temperaturami 22-23 stopnie, jutro nieco chłodniej w granicach 30, więc lekki oddech będziemy mogli złapać. I jutro również powieje z kierunku północnego i ten wiatr będzie delikatnie nas schładzał. Dzisiaj natomiast gorąc, 37 kresek, zachmurzenie umiarkowane na poziomie 60%.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
3: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
4: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
2: Reklama.
8: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

Czy wiedzieliście, że dzisiejsza sobota ma swojego bardzo konkretnego, kulinarnego patrona? Tak, dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Musztardy. Ten genialny dodatek do grilla, kiełbasek czy sosów ma niesamowicie długą historię. Pierwsze wzmianki o rozgniataniu ziaren gorczycy i mieszaniu ich z sokiem z winogron pochodzą już ze starożytnego Rzymu. Rzymianie używali jej nie tylko w kuchni, ale też jako lekarstwo na przeziębienia. Dziś na weekendowych grillach króluje wersja sarebska czy miodowa, a ja jestem ciekawa, wolicie musztardę łagodną czy taką, która wyciska łzy z oczu. Niezależnie od smaku, niech ten dzień będzie pyszny, a w głośnikach leci kolejna porcja, ale dobrej muzyki. To like.

0: Trendy Radio na wakacjach.
1: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, tym razem do Gorlic, bo tutaj oficjalnie rozpoczęła się wczoraj kolejna edycja Festiwalu Przyrodniczego Beskidzki Klimatyzator imienia Justyny Miareckiej. Festiwal wystartował w Gorlickim Centrum Kultury przy ulicy Michalusa 4. Po oficjalnym otwarciu wydarzenia i przywitaniu gości publiczność miała okazję wysłuchać wyjątkowego koncertu kapeli Maliszów, która swoim występem wprowadziła uczestników w unikalny klimat tegorocznego Święta Przyrody. Wydarzenie zainaugurowano w Gorlickim Centrum Kultury, a przed mieszkańcami i turystami zarówno dzisiaj, jak i jutro dni pełne ekologicznych i przyrodniczych atrakcji. O szczegółach Wojciech Wójcik, prezes Fundacji Dziki Projekt.
2: Festiwal jest stricte festiwalem przyrodniczym. Uważamy, że żeby chronić przyrodę, trzeba ją na początku poznać, pokochać. Wtedy wiemy, jak stawiać czoła wyzwaniom związanym z presją człowieka czy ze zmianami klimatu. I ten festiwal ma nas tak naprawdę rozkochać w tej przyrodzie. Mamy mnóstwo aktywności, które są skierowane do dzieci, do rodzin z dziećmi, czy do dorosłych, bo będzie z nami na przykład Ania Maziuk, pisarka, reporterka, która opowie o niedźwiedziach. Będzie z nami Mikołaj Golachowski, który jest polarnikiem. No, genialna postać, opowie o swoich podróżach, o takiej przyrodzie nieskalanej jeszcze takim bezpośrednim działaniem człowieka. Będzie kino letnie, na którym będzie można obejrzeć film Duch Śniegów, który opowiada o przyrodzie Tybetu. Natomiast jeśli chodzi o sam blok zajęć dla dzieci, no to mamy tutaj spacery ornitologiczne, mamy warsztaty zrobienia budek dla ptaków, mamy warsztaty plastyczne, czy rodzinną grę terenową, lub warsztaty Zostań Tropicielem. Jakby ta gama tych wydarzeń jest bardzo szeroka. Uważam, że jest też bardzo ciekawa. Porozmawiamy też o popielicach, o pierwszej pomocy dla dzikich zwierząt. Chcemy pokazać ludziom, że środowisko, które jest ich otacza, jest piękne, jest wspaniałe, jest inspirujące i jesteśmy jego częścią. Dlatego to robimy, bo uważamy, że ochrona przyrody musi się rozpoczynać od takiego spojrzenia na niej, od oderwania się od smartfona, od monitora, od ekranu komputera, tak, i wyjścia w tą dzicz.
1: Sukces tego przedsięwzięcia to zasługa ścisłej współpracy wielu podmiotów. Głównym organizatorem wydarzenia jest Dziki Projekt oraz Fundacja Musika, mówi Olga Kazalska, dyrektorka fundacji.
3: Fundacja Musika ma ogromną przyjemność współpracować z lokalną fundacją Dziki Projekt. W tym roku mamy wielki zaszczyt organizować razem Festiwal Beskidzki Klimatyzator. Naszym flagowym wydarzeniem było szkolenie lokalnych urzędników i funkcjonariuszy służb z zakresu postępowania ze zwierzęciem w sytuacji kryzysowej. No, myślę, że to było bardzo udane wydarzenie, które pomaga nam wszystkim chronić i ludzi, i zwierzęta. No a teraz możemy też razem otworzyć festiwal tak dla wszystkich mieszkańców i wszystkich uczestników festiwalu koncertem kapeli Maliszów. To wszystko jest system naczyń połączonych. Dbając o dzikie zwierzęta, o naturę, o przyrodę, dbamy o siebie samych, o nasze zdrowie, o nasze bezpieczeństwo. To jest taka, że tak powiem, najbliższa ciału koszula. Ale my też jesteśmy częścią tej przyrody i tej natury. Więc robimy to i dla siebie, i dla zwierząt, z którymi współdzielimy ten świat i tę planetę.
1: Wstęp na wszystkie punkty programu jest wolny. Inicjatywę wspierają liczni partnerzy, w tym Powiat Gorlicki.

Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno. Ulica Witosa 2A. Reklama. Tak gra Trend Radio.

0: Dzisiaj obchodzimy wspominaną wcześniej 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Na mocy rozkazu dowódcy Armii Krajowej generała Tadeusza Komorowskiego Bora Powstanie Warszawskie rozpoczęło się 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, tak zwanej godzinie W. Miało na celu wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji przed wkroczeniem do niej Armii Czerwonej, mówi dr Paweł Fornal, historyk rzeszowskiego oddziału IPN.
1: Powstanie warszawskie może zakończyło się klęską, tylko ono miało znaczenie bardzo duże dla historii później Polski, ponieważ pokazało też wówczas okupantowi, później sowieckiemu, że naród polski jest zdeterminowany, trafił walczyć o swoją niepodległość, nawet za cenę ogromnych ofiar, bo tak jak wiemy, w powstaniu zginęło, mówi się, około 50 tysięcy tych samych żołnierzy Armii Krajowej, bo 16 tysięcy zabitych, 20 tysięcy rannych i około 15 tysięcy wziętych do niewoli. No i też masakra ludności cywilnej. Musimy o tym pamiętać, że szacuje się, że od 150 do 200 tysięcy osób zostało zamordowanych, zabitych podczas działań w trakcie Powstania Warszawskiego. Także można powiedzieć, że w sumie to jest ponad 200 tysięcy ofiar ludzkich.
0: Powstanie było zrywem ludzi młodych. Większość żołnierzy wkroczyła w dorosłość podczas okupacji. Walczyli również małoletni. Młodsi członkowie Szarych Szeregów służyli w harcerskiej poczcie polowej oraz, podobnie jak kilkunastoletnie dziewczęta, byli łącznikami i sanitariuszami. Starsi walczyli z bronią w ręku na pierwszej linii frontu.
2: Trendy Radio. Dobry wybór.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
3: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
4: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl. Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl. Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
4: Zapraszamy.
6: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.

Mam teraz dla Was takie muzyczne wspomnienie, które idealnie pasuje do wakacyjnego klimatu. Za chwilę w głośnikach zapulsuje nieśmiertelny klasyk z przełomu tysiącleci, Gigi D'Agostino i jego kultowe The Riddle. Okazuje się, że wcale to nie jest autorski numer włoskiego DJ-a, to genialny cover piosenki, którą w 1984 roku wydał brytyjski wokalista Nick Kershaw. Gigi D'Agostino swoim sposobem tchnął w nią klubowe drugie życie, a zielony ludzik z teledysku stał się symbolem tamtych lat. Posłuchajmy, jak brzmi ten zagadkowy hit dzisiaj, w ten upalny dzień.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
3: Trendy Radio, przenosimy się teraz do naszego regionu, bo tutaj na rynku w Nowym Żmigrodzie dzisiaj i jutro jarmark dominikański. Jarmark nawiązuje do obecności zakonu Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz bogatej historii miejscowości. W programie przewidziano liczne atrakcje dla całych rodzin, m.in. koncerty, występy dzieci i młodzieży, potańcówkę na żmigrodzkim rynku, stoiska rękodzielnicze, regionalne potrawy przygotowane przez koła gospodyń wiejskich, a także animacje i strefę zabaw dla dzieci. O szczegółach Grzegorz Bara, wójt gminy Nowy Żmigród.
4: Serdecznie zapraszam na jarmark dominikański, który odbędzie się 1 i 2 sierpnia na rynku w Nowym Żmigrodzie. Wydarzenie to nawiązuje do wielowiekowej obecności Dominikanów w Nowym Żmigrodzie oraz jej bogatej historii. Przygotowaliśmy dla Państwa wiele atrakcji, w tym koncerty, występy, potańcówka, stoiska regionalne i atrakcje dla dzieci. W niedzielę spotkanie autorskie oraz promocja książki poświęconej żmigrodzkiemu konwentowi. Gorąco zachęcam i zapraszam.
3: Szczegóły wydarzenia znajdują się na naszej stronie internetowej trendyradio.pl.

0: ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Polacy w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Zabici, ranni po kolejnych rosyjskich atakach w Ukrainie. Ponad setka polskich strażaków pomoże w gaszeniu pożarów w Hiszpanii. Dziś leci tam pierwsza grupa. Marcin Krzemiński. Nasi siatkarze zagrają w finale Ligi Narodów w chińskim Ningbo. Biało-czerwoni pokonali w sobotnim półfinale Słowenię 3-0. Rywali w walkę o wygraną nasi siatkarze poznają po południu o 13.30. W drugim półfinale USA zagra z Japonią. Finał i mecz o trzecie miejsce już jutro. Co najmniej 9 osób zginęło ostatniej nocy w wyniku ataków Rosji na Kijów, a kilkadziesiąt osób zostało rannych. W uderzeniach uszkodzona została m.in. ambasada Litwy, powiadomił prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Głównym celem ataku była stolica Ukrainy, ale agresor uderzył też w obwody Dniepropetrowski, Sumski, Charkowski i Połtawski. Polscy strażacy lecą dziś do Hiszpanii, by pomóc gasić pożary, które ogarnęły ten kraj. Upał i susza, z którymi mierzą się Hiszpanie, sprzyjają gwałtownemu rozprzestrzenianiu się pożarów lasów, mówi komendant główny Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: To będą 3 zmiany po 35 ratowników w okresach 10-dniowych. Dzięki temu osiągniemy tutaj dużą świeżość tych ratowników. Dzięki temu ich efektywność oraz jakość pracy na miejscu zdecydowanie wzrośnie.
1: Strażacy wylecieli z Krakowa dzięki wsparciu wojska. Na miejscu mają pomagać gasić pożary tam, gdzie nie może dotrzeć ciężki sprzęt. Mamy półmetek wakacji, ale prawdziwe oblężenie mają prywatne kwatery w Zakopanem. Pokoje wynajmuje letnikom od pokoleń rodzina Marii Kukuc-Frączystej.
3: Goście dopisują, mimo syćko, mimo tych syćkich, nowoczesnych, pięknych hoteli, to się wracają do gaździny. Co im uważy, opowie coś i co posiedzi z nimi po urodze, bo ludziom potrzeba drugiego człowieka.
4: Pani ma już takich stałych klientów, którzy do pani przyjeżdżają?
3: Tak, bywają tacy goście, co przyjeżdżają bez drogi, wracają do nas już jako nasi przyjaciele.
4: I tego się nie kupi za dużo.
3: Tego się nie da rady kupić. Wbrew pozorom gorole nie go dają ino o pieniądzach. Widzą się przyjaźnie i te dudki schodzą na dalszy plan.
1: W Zakopanem zajętych jest 3/4 miejsc noclegowych.

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w regionie upalnie, gorąco, bardzo, bardzo ciepło i dużo słońca. Na termometrach nawet do 37 stopni, do tego delikatny wiatr ciepły z kierunku południowego, który powieje z maksymalną prędkością średnią do 15 km na godzinę. Będzie dużo słońca i też na to słońce należy dzisiejszego dnia uważać. Starajcie się nie przebywać na otwartej przestrzeni bez nakrycia głowy. Dbajcie o spożywanie dużej ilości wody, bo dzisiejszy dzień może przysporzyć nam nieprzyjemności, jeżeli zbyt długo będziemy przebywać na słońcu. Najbliższa noc również bardzo ciepła, nawet do 23 kresek. Jutro lekki oddech, bo na termometrach do 30 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marché. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel do

0: Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Bricomarché Jasło, Go Park Przemysłowa i Bricomarché Dębica w Galerii Raj.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko na pogodę i niepogodę? Z aplikacją Moje Sklepy. Wybrane chipsy Lay's 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch i jogurt Fantazja przy zakupie dwóch, trzeci za jeden grosz. Oferta trwa od 30 lipca do 1 sierpnia. W wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek, ABC i Eurosklep.
3: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
7: Reklama. Tak gra Trend Radio. Muzyka.

Lato w pełni, weekend trwa. Lato w pełni, weekend trwa, a to oznacza, że wielu z was jest pewnie w ruchu. Jedziecie gdzieś może nad wodę, na działkę albo na jedno z wielu letnich wydarzeń. Pamiętajcie, że Trendy Radio możecie mieć przy sobie zawsze. Gorąco zachęcam was do zaglądania również na naszą stronę internetową trendyradio.pl. Znajdziecie tam zawsze świeże relacje z imprez i eventów, w których również bierzemy udział. Słuchajcie nas wygodnie przez nasz player na stronie oraz w dedykowanej aplikacji mobilnej. Oczywiście, jeżeli jesteście nieco dalej niż nasze fale 101.9 i 95.2 FM. A jeśli właśnie odpalacie samochód i ruszacie w dłuższą trasę, pamiętajcie, że jesteśmy dla was dostępni również bezpośrednio w aplikacji Janosik. Jedźcie bezpiecznie i podróżujcie z Trendy Radiem zawsze bezpiecznie.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
3: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to Twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.

0: Trendy Radio Teraz o rencie socjalnej, która jest wsparciem dla osób, które nie nabyły uprawnień do renty z tytułu niezdolności do pracy. Jej przyznanie nie zależy od stażu pracy ani od pobytu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Aby jednak móc ją otrzymać, należy spełnić określone warunki. Jakie? O tym Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w regionie podkarpackim.
1: Rentę socjalną mogą otrzymać osoby pełnoletnie, u których lekarz, orzecznik lub komisja lekarska ZUS stwierdziły całkowitą niezdolność do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. Aby dostać rentę, naruszenie sprawności musiało powstać przed ukończeniem 18 roku życia, w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej przed ukończeniem 25 roku życia lub w trakcie kształcenia w szkole doktoranckiej, studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.
0: Renta socjalna jest finansowana z budżetu państwa, a nie z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Obecnie jej najniższa wysokość wynosi 1978,49 zł brutto. Renta podlega waloryzacji, która przeprowadzana jest od 1 marca każdego roku. Jest ona przyznawana na wniosek po spełnieniu określonych warunków.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.

0: Ogłoszenie społeczne.
1: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
0: Ogłoszenie społeczne.
2: Reklama.
3: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
4: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klaj. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, klecie 70 naprzeciwko szkoły rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
5: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
6: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
7: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
8: Są miejsca, które ogląda się raz, i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Reklama.
0: Trendy Radio z Wami na wakacjach.

Weekend rozkręca się na dobre, więc na naszej antenie nie może zabraknąć prawdziwie wakacyjnego, tanecznego klimatu. Nie zawodzimy w tej kwestii. Mam dla Was absolutną petardę od grupy After Party. Mówili na nią Seniorita. Będzie bardzo słonecznie, skocznie i imprezowo, no bo jak sobota, to sobota. Ale uwaga, dorzucam do tego utworu małą radiową przestrogę z przymrużeniem oka. Uważajcie dzisiaj na słońcu z tymi wszystkimi pięknymi senioritami i seniorami, bo w ten upał krew krąży szybciej, a słońce potrafi mocno zawrócić w głowie. Bawcie się dobrze, chłodźcie się i wskakujcie na parkiet. Ten domowy też będzie dobry.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł. Siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł. Farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama.

0: jest upalnie, często spędzamy tym samym czas nad wodą. Ale tu musimy pamiętać o bezpieczeństwie, o tym, aby kąpać się tylko w dozwolonych i wyznaczonych miejscach, bo korzystając odpowiedzialnie z kąpielisk, możemy cieszyć się przyjemnością płynięcia w spokoju i minimalizować potencjalne zagrożenia związane z nieznanymi warunkami wodnymi. Pamiętajmy, że woda, nawet ta pozornie najspokojniejsza, może stać się groźnym, niebezpiecznym żywiołem. O szczegółach aspirant sztabowy Katarzyna Fechner z Komendy Powiatowej Policji w Lesku.
1: Jeśli chodzi o wypoczynek nad wodą, to należy pamiętać o tym, aby kąpać się tylko w miejscach wyznaczonych do tego, strzeżonych przez ratowników wodnych, a gdy jesteśmy na takim kąpielisku, należy się stosować do jego regulaminu i poleceń ratowników wodnych. Warto też pamiętać o tym, aby nie zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, nie hałasować, nie zaśmiecać terenu. Kąpiąc się chociażby właśnie w Jeziorze Solińskim, warto właśnie pamiętać, że strefa dla nieumiejących pływać oznaczona jest bojami koloru czerwonego. Czyli nie wychodzimy, absolutnie nie wychodzimy poza te boje, wiedząc, że no, nie czujemy się zbyt pewnie w wodzie.
0: Ważne jest, abyśmy wszyscy przestrzegali tych zasad, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym plażowiczom.

0: serwis informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Burze i upały. Spytamy, jak radzić sobie z kapryśną pogodą. Potem nie najlepszy bilans półmetku wakacji w Tatrach. Będzie też trener naszych siatkarzy.
2: Zagraliśmy bardzo fajny mecz,
1: który dał finał Ligi Narodów w Chinach. Marcin Krzemiński. A na początek pomysły na wysokie temperatury.
3: Nie wiem, wietrzyć.
4: Giełki chłodzące. Możemy się zaopatrzyć w butelki wody.
5: Myślę sobie, że już takich upałów, jakie były, to nie będzie.
1: No jednak dziś powyżej 30 stopni na południu, w centrum i we wschodniej Polsce, na południowym wschodzie nawet 37 stopni. Tam alerty najwyższego 3 stopnia. Niemniej dominują dziś burze. W większości kraju to alerty 2 stopnia. Jutro i w poniedziałek od upał mamy odpocząć. Nie najlepsze pierwsze wakacyjne podsumowania z Tatr. Ponad 200 turystów potrzebowało pomocy ratowników od połowy czerwca. Wśród najpoważniejszych zdarzeń były upadki z wysokości, ciężkie urazy i skomplikowane akcje w trudnym terenie. 2 zdarzenia były śmiertelne. Dziś mijają 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy powstali do walki, żebyśmy dziś mogli się cieszyć wolnością, mówi premier Donald Tusk.
6: To prawdziwe zobowiązanie, by dbać o siłę Polski w tym trudnym czasie, gdy tuż przy naszej granicy trwa brutalna wojna, gdy zagraża nam wróg, gdy atakuje nasze wartości i robi wszystko, żeby nas podzielić.
1: Warszawa upamiętni dziś pamięć bohaterów, uczestników Powstania Warszawskiego. Między innymi po południu ulicami Śródmieścia przejdzie marsz, a o 17:00 w całej Warszawie, ale też w wielu innych miejscach w Polsce w godzinę W zawyją syreny alarmowe i na chwilę zatrzymają się też tramwaje i autobusy. Polscy siatkarze pewni co najmniej srebrnego medalu Ligi Narodów. Obrońcy trofeum w chińskim Ningbo rozbili Słowenię 3-0.
7: Graliśmy bardzo, bardzo dobre środkówki na bardzo wysokim poziomie.
1: Mówi trener biało-czerwonych Nikola Grbić. Teraz Polacy czekają na finałowego rywala. Zagrają z USA lub Japonią. Ten półfinał o 13:30 dziś, a walka o złoto jutro o tej samej porze.

0: czterdziestki, nawet w granicach środy, czwartku, nieco chłodniej ma być dopiero w piątek.
1: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
1: Trendy Radio. Spędzamy wspólnie wakacje.

0: Reklama.
1: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotel.

0: Hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron Sanok Stankiewicza 2 tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
1: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
2: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę. Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda, aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
3: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna, tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania: bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9 W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180 na 90 na 40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20 V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
10: Reklama.
11: Trendy Radio.
12: To trendy, hity.
11: Wszechczas, wszechczasów.

My wciąż jesteśmy w gorących, tanecznych rytmach. Dostosowujemy się do warunków pogodowych. Rozgrzewamy również taneczne parkiety, czy to w domu, czy w pracy. No jeżeli na zewnątrz, to mam nadzieję w cieniu. Przed nami formacja Korona i ich sztandarowy hymn lat 90. The Rhythm of the Night. Myślę, że w sobotę nie może zabraknąć właśnie takiego utworu. Jeżeli mówimy o tym utworze, to też musimy wspomnieć, że jeżeli widzicie piękną brazylijską modelkę Olgę de Souza, która przez lata była twarzą projektu, to kultowy, mocny głos w tym utworze należy do zupełnie innej osoby. Partie wokalne w studio nagrywała włoska piosenkarka Giovanna Bersola, znana jako Jenny B. Niezależnie od tajemnic studia, ten rytm nocy potrafi porwać do tańca nawet w środku upalnego dnia. No to słuchamy.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.
3: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, dokładniej do Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach, które zaprasza już jutro do Zagrody Maziarskiej w Łosiu. Tam odbędzie się Święto Maziarzy Łosiańskich, które obejmuje m.in. warsztaty, pokazy, zabawy, prezentacje tradycji łemkowskiej, konkursy oraz wystawę haftowane po swojemu, tyflografiki Laury Dyczko. O szczegółach Katarzyna Szepieniec, dyrektor Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów w Gorlicach.
1: Przygotowaliśmy cały program dla dzieciaków oraz ciekawe też zajęcia dla dorosłych, takie jak wykonywanie gontów, pokaz pracy snycerza, plecienie w wiklinie, prezentacja dawnych narzędzi budowlanych, plecenie wiech i wianków, liczne zioła dla domu, które można wykorzystywać. Będzie można też wykonać i rozety karpackie, pająki domowe. Będzie prezentacja też modeli chysz łemkowskich.
0: Start jutro o godzinie 13:00.

0: Reklama. Hurtownia Materiałów Budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 zł 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Jeśli chcesz kupić quada bądź crossa, zapraszamy do xmotors.pl, Łajsce koło Jasła. Posiadamy pojazdy o pojemnościach od 50 do 1000 cm sześciennych. Jesteśmy dealerem marek, m.in. Segway, Linhai, TGB, Asics, Michelin, Storm, Diabolini. Numer kontaktowy 889 788 870. xmotors.pl, Łajsce koło Jasła.
5: Mamy quady dla każdego.
4: Zapraszamy.
6: Szukasz trwałego poliwęglanu? Idealnie trafiłeś. Oferujemy wysokiej jakości poliwęglan komorowy i lity w różnych grubościach, kolorach i wymiarach. W naszej ofercie znajdziesz również wszystkie niezbędne akcesoria w atrakcyjnych cenach. Firma M-Spaw, Kozłów 99F koło Dębicy. Numer telefonu 511 393 007. 511 393 007. Fachowe doradztwo, szeroki wybór i szybka realizacja. Zadzwoń już dziś.
0: Reklama.
7: Trend Radio.
8: To trendy, hity
7: wszechczasów.

Dzisiaj temperatura bije rekordy, słońce nie odpuszcza i czujecie, że powoli opadacie sił? Spokojnie, mam na to idealne muzyczne lekarstwo. Za chwilę w głośnikach eksploduje gigantyczny hit z 1990 roku, niemiecki projekt Snap i ich kultowe The Power. Ta piosenka to czysta, skondensowana energia i tą energię dzisiaj będziemy Wam przekazywać. Co ciekawe, słynny okrzyk I've Got The Power został bezwstydnie samplowany z utworu wokalistki Jocelyn Brown, co wywołało wtedy spore zamieszanie prawne, ale moc pozostała niepodważalna. Niech ten numer doda Wam skrzydeł i sił w ten upalny dzień. Głośniki na maksa. Polecam. Trendy radio.

0: Reklama.
1: Masz problemy ze słuchem? Przyjdź do GERS i sprawdź swój słuch w nowoczesnym studiu badań w Jaśle. Bezpłatnie, bez kolejek i bez skierowania. Poznaj nowoczesne aparaty słuchowe. Zapraszamy do nowego punktu na mapie. Jasło, ulica Kołłątaja 2. Telefon 13 420 0010. GERS. Pomagamy wrócić do świata dźwięków. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę: Sonova Audiological Care Polska Spółka z o.o.
2: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO. Średniowieczne zamki. Kopalnie opali. Spływ Tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. pressofregion.travel/.pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
3: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.
4: Trendy radio. Wybijamy trendy brzmienia wszechczasów dla Ciebie. Brzozowie.
5: Zaglądamy teraz do Jasła. Tutaj miasto wybrało wykonawcę przedsięwzięcia, które obejmuje zakup, transport, nasadzenie 74 drzew, 613 krzewów oraz montaż ozdobnych donic betonowych i krat ochronnych dla roślin. Oprócz samych nasadzeń wykonawca będzie zobowiązany do 2-letniej pielęgnacji posadzonych roślin, polegającej na regularnym podlewaniu, nawożeniu oraz zabezpieczeniu ich przed uszkodzeniami. O szczegółach Agata Koba, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Jaśle.
6: W mieście zostaną posadzone łącznie 74 drzewa w gruncie oraz też dodatkowe egzemplarze w donicach. Wśród wybranych gatunków znajdują się m.in. wiśnia fikowana, lipa, klon, brzoza, jabłon ozdobna, tulipanowiec też amerykański czy platan klonolistny. W pasach zieleni przy ulicznej oraz w donicach pojawi się też 613 sztuk krzewów. Wybrane gatunki to hortensja pokietowa, suchodrzew chiński, tawoła japońska czy m.in. laurowiśnia wschodnia. W 25 nowych donicach, oprócz wymienionych tych wyżej drzew i krzewów, pojawią się też mniejsze rośliny, m.in. będzie to barwinek pospolity czy tużyca morowa. Dodatkowo w donicach prostokątnych znajdzie się też miejsce dla roślin jednorocznych.
5: Zadanie jest jednym z elementów projektu Zielone Jasło, na którego realizację sielski samorząd pozyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Są pierwsze skutki wichur i burz. Powiemy gdzie. Wrócimy też do obchodów wybuchu Powstania Warszawskiego. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziału w rozgrywkach. Marcin Krzemiński. Uwaga na burzę. Po południu najmocniej może zagrzmieć na Dolnym Śląsku, na Pomorzu i w części Wielkopolski. Tam ostrzeżenia drugiego, czyli średniego stopnia. A już teraz deszcz leje m.in. w zachodniopomorskim.

0: Jego lotniska Belice do Hiszpanii, by wspomóc tamtejsze służby w walce z pożarami lasów. W sumie ponad 100 funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej ma przez cały sierpień prowadzić działania z ziemi w trudno dostępnym terenie bez użycia pojazdów gaśniczych. Prezydent Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom rzezi warszawskiej Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. W całym kraju trwają obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Hołd bohaterom powstania oddają też prezydent Donald Trump i naród amerykański, powiedział w nagraniu na portalu X ambasador USA w Polsce Tom Rose. On this day. W tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ambasador Rose dodał, że Powstanie Warszawskie inspiruje do walki o wolność. UEFA zadowolona z decyzji FIFA o porzuceniu planu sprzedaży udziałów w najważniejszych piłkarskich turniejach, w tym w Mundialu. Jednocześnie w wydanym oświadczeniu Europejska Federacja stwierdziła, że władze Światowej Centrali straciły jej zaufanie i zażądała pociągnięcia do odpowiedzialności osób, które stały za, tu cytat, tajnymi planami i przyspieszonymi procedurami.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
4: Check it out.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Remont latem? Teraz z aplikacją Hej Obi. Przy zakupie wszystkich farb i środków do drewna za minimum 200 zł otrzymasz na nie aż 20% rabatu. Taka okazja tylko do 6 sierpnia. Nie przegap jej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: Pani Goździkowa, dziękuję za etopirynę.
4: Na wczasach miało być słońce i relaks na plaży, ale było jak to nad polskim morzem, codziennie inna pogoda. Aż mnie głowa rozbolała. Na szczęście etopiryna mi pomogła. Udanego wypoczynku, pani Goździkowa, bez bólu głowy.
5: Goździkowa przypomina, na ból głowy etopiryna.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Etopiryna. Tabletki od bólu głowy. Każda tabletka zawiera 300 mg kwasu acetylosalicylowego, 100 mg etenzamidu, 50 mg kofeiny. Wskazania. Bóle głowy oraz inne bóle o umiarkowanym nasileniu, zwłaszcza pochodzenia zapalnego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
8: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Tylko teraz w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Oprzywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy!
10: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo za zestaw wybranych 20 produktów zapłacisz maksymalnie 15 zł, w tym plecak, piórnik i wiele innych akcesoriów. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
11: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Uff, jak gorąco. No cóż, termometry pokazują dzisiaj wartości niemal 40-stopniowe. W taki dzień musimy o siebie wyjątkowo zadbać, dlatego przypominam o kilku prostych, radiowych sposobach na przetrwanie tego żaru. Po pierwsze, woda i jeszcze raz woda. Pijcie regularnie, nawet jeśli nie czujecie pragnienia. Po drugie, szukajcie cienia i jeśli nie musicie, po prostu nie wychodźcie na pełne słońce. Po trzecie, genialnym sposobem jest chłodny, ale nie lodowaty prysznic oraz nakładanie wilgotnych kompresów na kark i nadgarstki. No i oczywiście klimatyzowane auto z włączonym Trendy Radiem też działa cuda. Dbajcie o siebie i chłodźcie się mądrze. A w tle niech zawsze gra Trendy Radio.
1: Trendy Radio na wakacjach.
2: Tired of

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do -40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Zaglądamy ponownie do naszego regionu, tym razem do Bobowej. Tutaj ruszają prace budowlane związane z modernizacją instalacji elektrycznych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bobowej. Zakres inwestycji obejmuje m.in. przebudowę tablic bezpiecznikowych, wymianę linii zasilających, demontaż starych opraw oświetleniowych i gniazdek, montaż nowego oświetlenia, a także wykonanie nowych obwodów oświetlenia podstawowego, awaryjno-ewakuacyjnego oraz gniazd 230 V. O szczegółach Mirosław Waląg, starosta powiatu gorlickiego.
1: To inwestycja, która znacząco poprawi bezpieczeństwo użytkowania budynku i dostosuje instalacje do współczesnych potrzeb szkoły. To jednak tylko część zaplanowanych prac. W najbliższych tygodniach przeprowadzimy również przebudowę bocznego wejścia do pierwszego liceum ogólnokształcącego imienia Marcina Kromera w Gorlicach oraz wykonamy elewację budynku gospodarczego przy Centrum Kształcenia Zawodowego w Gorlicach. Kolejną w Zespole Szkół Zawodowych imienia Kazimierza Płockiego w Gorlicach planujemy wymianę pokrycia dachowego oraz budowę windy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół szkoły. Dzięki temu obiekt stanie się bardziej dostępny dla osób z niepełnosprawnościami.
0: Dzięki realizacji zadania poprawi się funkcjonalność budynku oraz bezpieczeństwo jego użytkowników. Koszt zadania wynosi 339 tysięcy złotych.
2: Trend Radio. To trendy, hity. Wszechczasu.

0: Reklama.
1: Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki brukowej, pustaków, styropianu, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klein. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168 zł 90 groszy. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony. Dostawa gratis. Szczegóły u sprzedawców. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne do maszyn rolniczych, budowlanych oraz samochodów ciężarowych. Zapraszamy również do naszego skupu złomu i metali kolorowych. Płacimy uczciwie. Raźbud, Klecie 70 naprzeciwko Szkoły Rolniczej oraz Jodłowa 911. Czekamy na Ciebie.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. 60 zł taniej, tylko 119 zł. Najniższa cena z 30 dni 179 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
7: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
8: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalskie Okna. Hybrydowe okna premium.
9: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.

Mówi się, że początek sierpnia dyktuje warunki na kolejne tygodnie. Idealnie pasuje do tego stare polskie przysłowie ludowe, które brzmi: jaki pierwszy, drugi, trzeci, taki cały sierpień leci. Skoro pierwszy dzień sierpnia wita nas tak potężnym afrykańskim upałem, no to możemy sobie śmiało zakładać, że cały miesiąc będzie niesamowicie ciepły i słoneczny. Wygląda na to, że sierpień z nawiązką odrobi te nieco chłodniejsze i kapryśne deszczowe dni, którymi momentami raczył nas lipiec. Dla wszystkich miłośników słońca i tych, którzy na nie czekali, no to mamy doskonałą wiadomość. Łapcie promienie, cieszcie się tym pięknym dniem, no a przy łapaniu promieni pamiętajcie o SPF-ie oczywiście.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
0: Reklama. Tak gra Trend Radio.
2: Ahora me veo. Pienso que yo creo en algún momento se escapa.

To był niesamowicie energiczny start sierpnia, ale mój dyżur właśnie dobiega końca. Dzięki za każdy uśmiech i każdą minutę spędzoną przed odbiornikiem. Zostawiam Was z najlepszą muzyką w regionie. Najlepsze rytmy, najlepsze hity właśnie w Trendy Radio wciąż na Was czekają. Odpoczywajcie, łapcie słońce, ale rozsądnie i bawcie się dobrze przez całą sobotę. A w tym pomagać będzie Trendy Radio. Cześć i do usłyszenia jutro!

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę apel prezydenta dotyczący rozliczania zbrodniarzy wojennych. Już blisko 70 ofiar kryzysu migracyjnego w Ceucie. Srebro polskich wioślarzy w Mistrzostwach Europy we Włoszech. Marcin Krzamiński. Prezydent Karol Nawrocki apeluje o skuteczne rozliczanie i karanie zbrodniarzy wojennych i dyktatorów. Prezydent mówił o tym podczas oddania hołdu ofiarom rzezi Woli, składając kwiaty pod tablicą upamiętniającą to wydarzenie. To właśnie na warszawskiej Woli podczas pierwszych dni Powstania Warszawskiego hitlerowcy wymordowali ponad 50 tysięcy cywilów, w tym kobiety i dzieci.
2: Żaden z tych barbarzyńców, którzy mordowali i wydawali polecenia, nie poniósł odpowiedzialności. Świat nie będzie, drodzy państwo, lepszy, jeśli dyktatorów, morderców i zwyrodnialców nie będzie rozliczał z tego, co zrobili. I wówczas po roku 1945 i dziś, w XXI wieku.
1: W czasie walk i masowych egzekucji dokonywanych przez hitlerowców w Powstaniu Warszawskim zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy. Rośnie liczba ofiar kryzysu migracyjnego na granicy między Ceutą, hiszpańską eksklawą w Afryce Północnej, a Marokiem. Według rządu zginęło w sumie 67 osób. Wśród ofiar znaleźli się zarówno ludzie, którzy utonęli, jak i ci, którzy zginęli w panice podczas próby przekroczenia bariery falochronowej. Z apelem do unijnych instytucji zwrócili się przywódcy 22 państw, w tym premier Donald Tusk. W liście czytamy: jesteśmy zdeterminowani, aby zapobiegać próbom podważania integralności granic zewnętrznych wspólnoty. Ważne dla wybierających się nad morze. Zakaz kąpieli obecnie obowiązuje w 7 kąpieliskach. 5 z nich znajduje się w Darłowie, w Zachodniopomorskiem, a 2 w Gdańsku. Zakazy wprowadzono m.in. z powodu bakterii E. coli. Przypomnę, że aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Wioślarze w składzie Dominik Czaja, Mateusz Biskup, Mirosław Ziętarski i Konrad Domański zdobyli we włoskim Vareze srebrny medal Mistrzostw Europy w konkurencji czwórek podwójnych. Triumfowali Niemcy, a na trzeciej pozycji finiszowali Chorwaci. To pierwszy medal polskiej reprezentacji wywalczony w tych zawodach.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
3: Ogłoszenie społeczne.
5: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi duży grill z kominem Mir 4525K, cena z aplikacją Moja Mrówka 469 zł, stół Easy 4-osobowy 379 zł, krzesło składane Easy 219 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, 1,99 zł przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.
2: Trendy radio na wakacjach.

0: Reklama. Hurtownia materiałów budowlanych Raźbud oferuje sprzedaż hurtową oraz detaliczną materiałów budowlanych, kostki, kruszyw oraz stali. Uwaga! Mega ceny na systemy elewacyjne firmy Klejp. Najniższe ceny w ciągu ostatnich 30 dni. Tynk elewacyjny, silikonowy, wiadro 25 kg, 168,90 zł. U nas kupisz również pokrycia dachowe, płyta cementowa, Eurofala, idealna na budynki gospodarczo-przemysłowe. Tylko 24,89 zł. Za metr kwadrat. Przyjdź, zapytaj, doradzimy, wycenimy, to nic nie kosztuje. Super cena na pelet oraz polski węgiel i ekogroszek. Cena od 1190 zł. Przy zamówieniu minimum 1 tony dostawa gratis. U nas kupisz i zakujesz węże hydrauliczne oraz pneumatyczne do maszyn budowlanych oraz rolniczych. Jesteśmy autoryzowanym dystrybutorem firmy Pneumat. Zapraszamy do naszych punktów w Jodłowej oraz w Kleciach naprzeciwko szkoły rolniczej.
1: Są miejsca, które ogląda się raz i takie, do których się wraca. Preszow Region. Od tatrzańskich szczytów po dzikie połoniny. Zabytki UNESCO, średniowieczne zamki, kopalnie opali, spływ tratwami w Pieninach. Blisko, a jednak zupełnie inaczej. Odkryj wyjątkowy region. presowregion.travel/pl. Zrealizowano przy wsparciu finansowym Ministerstwa Turystyki i Sportu Republiki Słowackiej.
2: Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada? W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3,25 zł za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 zł za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50.
0: Reklama.
3: Trendy z tobą i dla ciebie.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteca Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteca Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama. Słuchasz Trend Radio.

0: Reklama.
1: Świętuj z nami wyjątkowy jubileusz. Już 1 i 2 sierpnia powiat leski zmieni się w serce Podkarpacia. Zapraszamy na 30. wyjątkowe Agro Bieszczady. W programie lokalne przysmaki, targi turystyki, wystawy zwierząt oraz konkursy z nagrodami. W sobotę wieczorem rozkręci nas dyskoteka pod gwiazdami, a w niedzielę scenę przejmie gwiazda wieczoru, zespół Baciary. Agro Bieszczady. 1 i 2 sierpnia. Powiat leski. Nie możecie tam zabraknąć.
2: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kosiarka spalinowa z napędem MAX, moc silnika 2,3 konie mechaniczne, cena z aplikacją 889 zł, siekiera ciesielska Fiskars 1350 gram, cena z aplikacją 94,99 zł, farba akrylowa Alfa biała Primacol 9 litrów, cena 33,99 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia.

0: informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Opalanie plus leki, za chwilę o niezbyt bezpiecznym połączeniu. Potem aktualny bilans po trzęsieniu ziemi w okolicy Neapolu. Będzie też o największym aparacie fotograficznym świata. Marcin Krzamiński. W wielu regionach dziś burzowo, ale na południowym wschodzie nie odpuszczają upały. Wysokim temperaturom często towarzyszy także intensywne promieniowanie słoneczne. Lekarze przypominają, opalanie i równocześnie przyjmowanie niektórych antybiotyków może być niebezpieczne, mówi toksykolog Eryk Matuszkiewicz.
2: Chodzi przede wszystkim o to, że jeżeli zażywamy pewne leki i wystawiamy się na działanie słońca, to wtedy rzeczywiście to podrażnienie skóry w postaci zaczerwienienia, rumienia, nieraz bardzo rozległego, pędzącego, może być bardzo intensywne i wtedy pewne leki mogą nasilać to fotouczulenie, mogą nasilać tą reakcję ze strony skóry.
1: Do takich leków należą niektóre antybiotyki na zapalenie pęcherza czy też oskrzeli. Gorąco dziś też we Włoszech. Tam czwarta tego lata fala ekstremalnych upałów. Miejscami jest ponad 40 stopni. Dziś czerwony alarm oznaczający zagrożenie dla całej ludności obowiązuje w 19 miastach, między innymi w Rzymie, Florencji czy Palermo. W poniedziałek takich miast ma być 25. Pozostajemy we Włoszech. Kilkadziesiąt wstrząsów wtórnych po wczorajszym trzęsieniu ziemi w okolicach Neapolu. Epicentrum wstrząsu o magnitudzie 4,7 znajdowało się w rejonie pól flegrejskich. 21 osób zostało

0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Dzisiaj w pogodzie przede wszystkim słońce, słońce i jeszcze raz słońce, do tego wysokie temperatury. Te mogą sięgać 37-38 stopni Celsjusza. Na barometrach 1012 hektopaskali. Biometr dzisiejszego dnia jest niekorzystny. Jeżeli przebywacie na zewnątrz, nie zapominajcie o tym, aby dużo wody pić i starać się mimo wszystko unikać się pełnego słońca. Szukajcie cienia, dbajcie o siebie, a temperatury czy będą spadać jutro nieco chłodniej, do 30 stopni.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
5: Sklep i hurtownia Baron w Sanoku oferuje stylowe dywany, chodniki oraz wykładziny dywanowe, PCV i samochodowe. A dla Twojej sypialni? Miękkie kołdry, poduszki, pościele, prześcieradła i puszyste koce. Mamy też eleganckie obrusy, ręczniki oraz szeroki wybór tkanin meblowych i samochodowych. Kompleksowo zaopatrujemy hotele i pensjonaty. Obszywamy od ręki, a towar dowozimy do klienta. Czeka na Ciebie miła, doświadczona obsługa i świetne ceny. Firma Baron, Sanok Stankiewicza 2, tuż za Strażą Pożarną. Zapraszamy.
6: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
7: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
6: Ci, co ją znają, reagują.
8: Ach!
7: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
9: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi żarówka LED GLS Spectrum E27 9W, regał metalowy, ocynkowany, wymiary 180x90x40, 5 półek, cena 54,99 zł, hit cenowy, cena z aplikacją 0,99 zł, hit cenowy, akumulatorowe nożyce do żywopłotu 20V, cena 277 zł. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
4: Reklama. Pozytywna dawka najlepszej muzycznej energii. Trendy Radio.

0: Reklama. Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł. Reklama.
1: Tak gra Trend Radio.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brie Comarche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domb Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brie Comarche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brie Comarche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brie Comarche Dębica w Galerii Raj.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, złoty 99 przy zakupie 3. A tylko w sobotę filet z piersi indyka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 33,99. A teraz z kuponem Lidl Plus, 19,99 za kilogram. I papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
5: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
6: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
7: Prowadzisz restaurację, kawiarnię lub catering? Otwierasz nowy lokal? A może gotowanie to twoja pasja? Odwiedź nowy salon sprzedaży MM Gastro w Krośnie przy ulicy Podkarpackiej 31. Znajdziesz u nas profesjonalne urządzenia gastronomiczne, akcesoria kuchenne i zastawę stołową. Oferujemy fachowe doradztwo, atrakcyjne rabaty, leasing, serwis i montaż. Do końca sierpnia na hasło Lato 2026 otrzymasz 5% rabatu na cały asortyment. Krosno, ulica Podkarpacka 31. MM Gastro. Twój partner w gastronomii. mmgastro.pl.
0: Reklama.

0: Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MPM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MPM teraz 3,25 za kilo. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50. Reklama.
1: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Adres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Śledczy wrócili do miejsca, gdzie w czwartek spadła rosyjska rakieta. Tragiczny początek sierpnia w Tatrach, są ofiary śmiertelne. Za chwilę też mieszkańcy stolicy o bohaterach Powstania Warszawskiego. Marcin Krzemiński. Prokuratorzy z Lublina wrócili dziś na miejsce wybuchu rosyjskiej rakiety do Tarnawy Kolonii. Śledczy zabezpieczyli tam wiele jej fragmentów, ale dziś uznali, że brakuje im jeszcze jednego kluczowego. Anna Gmiterek-Zabłocka.
2: Szczegółowa analiza zabezpieczonych elementów dokonana w laboratorium wykazała konieczność odnalezienia jeszcze jednego fragmentu, a chodzi o jeden ze sterowników. Ze względu na specyfikę terenu oraz prawdopodobieństwo, że poszukiwany element może znajdować się na znacznej głębokości, podjęto decyzję o rozszerzeniu obszaru poszukiwań. Na miejscu jest w tej chwili m.in. żandarmeria wojskowa, mówi prokurator Marcin Kozak.
3: Formalnie śledztwo w kierunku artykułu 173 kodeksu karnego, a więc sprowadzenia zagrożenia katastrofy w ruchu powietrznym, które zagrażało życiu i zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkich rozmiarów.
2: Jeśli fragment nie zostanie odnaleziony, prace będą kontynuowane także w niedzielę, ale już wtedy z użyciem specjalistycznego sprzętu do skanowania powierzchni.
1: Tragiczny początek sierpnia w Tatrach. Dziś doszło do dwóch śmiertelnych wypadków. Turysta zginął po upadku ze szlaku w rejonie Granatów. Z kolei taternik poniósł śmierć podczas wspinaczki na ścianie Mięguszowieckiego szczytu. Dziś 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Od rana w stolicy trwają obchody przy pomnikach oraz tablicach pamięci o walkach o niepodległość.
4: Należy się pamięć o bohaterach Powstania Warszawskiego, bo tu jest docenianie ich ofiary.
5: Trzeba też uczcić pamięć ich przede wszystkim, no bo jednak po coś walczyli dla Warszawy i dla generalnie całej Polski też.
1: Mówią mieszkańcy stolicy. Za godzinę, punktualnie o 17:00, godzinę W oznajmi wycie syren alarmowych. Będzie je można usłyszeć nie tylko w Warszawie, ale też innych polskich miastach. Pech Filipa Marchwińskiego. Podczas treningu doznał poważnej kontuzji kolana. Wypożyczony niedawno z włoskiego Lecce do Krakowi raczej nie zagra do końca sezonu. Trwa druga kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Dziś m.in. wyjazdowy mecz mistrza Polski Lech Poznań, który w fatalnym stylu kilka dni temu odpadł z walki o Ligę Mistrzów, zmierzy się w Krakowie z Beniaminkiem Wieczystą. Pierwszy gwizdek o 17:30.

0: pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zaglądamy do naszego regionu. Ten dzisiejszego dnia upalny i słoneczny, na termometrach do 37 stopni Celsjusza, na barometrach 1012 hektopaskali. Biometr mamy niekorzystny. Najbliższa noc to temperatury 23-24 stopnie nawet. A jutro spadek temperatury w stosunku do tej dzisiejszej, ale nie jest to taki spadek, o którym moglibyśmy myśleć. Na termometrach jutro 28-30 kresek. Barometry nadal w granicach 1010 hektopaskali.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
2: Ogłoszenie społeczne.
3: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
2: Ogłoszenie społeczne.

0: Reklama.
1: Matura zdana? Gratulacje! Teraz czas na trudniejsze pytanie. Co dalej? Na szczęście jest Uczelnia Państwowa imienia Jana Grodka w Sanoku. Najlepsza uczelnia zawodowa na Podkarpaciu i druga najlepsza w Polsce według rankingu uczelni zawodowych Perspektywy 2026. Wybierz kierunek, który pasuje do Ciebie, zdobądź konkretny zawód i ucz się blisko domu. Uczelnia Państwowa w Sanoku. Nie stój w miejscu. Wejdź na Level Up. www.up-sanok.edu.pl.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
0: Reklama.
3: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Reklama. Już 6 sierpnia start nowej gazetki promocyjnej w Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno, a w niej wiele ciekawych ofert, między innymi kompresor HL425 pauza 50, Airpress, pojemnik zbiornika 50 litrów, wydajność 425 litrów na minutę, cena jedyne 699 zł. Szeroki wybór słoików szklanych na przetwory, cena już od 5 49 groszy za 6 sztuk. Płyta gipsowa, Parma biała cegła, cena 34 zł. 99 groszy za opakowanie. Zapraszamy na zakupy do marketu Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121 oraz Pilzno, ulica Witosa 2A.
1: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
2: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
3: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
4: Sąsiedzie, czas zawijać dobre okazje. Kapusta gołąbkowa w MPM jest do środy za pół ceny. Tylko 4 zł za sztukę. Tak, płaska z dużymi liśćmi, idealna na domowe gołąbki. Teraz w MPM kupisz ją po 4 zł za sztukę. MPM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 8 zł.
0: Reklama.
5: Słuchasz Twojego radia. Trendy radia.

0: Reklama. Gdzie znajdziesz totalne hity cenowe? W nowej gazetce Brico Marche. Mega okazje tylko do 8 sierpnia. Na przykład przedłużacz na bębnie 25 metrów za jedyne 99,99. A panel Domp Grena AC4 tylko 21,99 za metr kwadratowy. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
1: Zaprasza Brico Marche Jasło, Go Park Przemysłowa i Brico Marche Dębica w Galerii Raj.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.

0: Reklama. Sąsiedzie, znów upały? To może domowa cytrusowa lemoniada. W MTM do środy soczyste pomarańcze kupisz teraz o połowę taniej. Tylko 3 zł 25 groszy za kilogram. Tak, pomarańcze do lemoniady, do schłodzenia i na letnią przekąskę. W MTM teraz 3,25 za kilo. MTM. Zakupy blisko domu. Cena sprzed obniżki 6,50. Reklama.
1: Trendy. Podkarpacie i Małopolska.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Cześć i chwała bohaterom. Dziś 82. rocznica Powstania Warszawskiego. Pożary w Europie są dobre informacje z Francji. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Narodów. Marcin Krzemiński. Warszawa zatrzymała się, by uczcić swoich bohaterów. Chwilę temu o 17 w godzinę W zawyły syreny. Nie tylko w stolicy. Stanęły samochody i komunikacja miejska. Powiewa tysiące flag zgromadzeni w centrum Warszawy. Tłumnie oddali hołd także czerwonymi racami. Dziś mieją 82 lata od wybuchu Powstania Warszawskiego. Pamięć o walczących wciąż jest żywa.
2: Najważniejsze? Wdzięczność, szacunek do nich. Myślę, że to jest ważne dla następnych pokoleń, żeby tą historią też żyć.
1: Zwłaszcza, że żyjących powstańców warszawskich, jedynych pozostałych świadków historii, jest z roku na rok coraz mniej. Obecnie już tylko 225. Większość mieszka w stolicy, a ponad 30 przebywa za granicą. Ukraińskie drony trafiły w 3 rafinerie ropy naftowej w Baszkirii na wschodzie europejskiej części Rosji oraz w stacje radiolokacyjne w kraju krasnodarskim na południowym zachodzie, poinformowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Są to zakłady, które przerabiają miliony ton ropy naftowej w ciągu roku, napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Całkowicie opanowany, trwający od ponad tygodnia pożar w departamencie Żyrondy w południowo-zachodniej Francji. Większość z ponad 220 tysięcy ewakuowanych prewencyjnie turystów i mieszkańców wróciło lub wróci wkrótce do domów i miejsc zakwaterowania. Z kolei trwający od wczoraj nowy pożar w departamencie Var na południu Francji dotąd zniszczył około 1250 hektarów w rejonie góry Gros-Bézillon. Według francuskich władz rejon ten z powodu spodziewanego wiatru będzie strefą bardzo wysokiego ryzyka do późnego wieczora. To Amerykanie będą rywalami naszych siatkarzy w finale Ligi Mistrzów w chińskim Ningbo. Stany Zjednoczone wygrały półfinałowe starcie z Japonią 3-2. Rano z kolei przypomnę, biało-czerwoni, którzy bronią zeszłorocznego tytułu, pokonali Słowenię 3-0. Finał rozgrywek jutro o 13:30.

0: Przygody życzy sponsor Forest Gorlice, producent wieszaków i akcesoriów kuchennych.
1: Zdarzać się będą dzisiaj jeszcze w regionie przelotne opady burzowe. Te zdarzają się już, ale też przynoszą lekkie ochłodzenie, o którym dzisiaj mówiliśmy. I jutro na termometrach maksymalnie do 30 kreski, generalnie 28-29 stopni Celsjusza. Taka aura temperaturowa jutro będzie nam towarzyszyć, więc chwila na lekki oddech będzie. Oby ten oddech był mocny i duży.

0: msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia, i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne. Reklama.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O!
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak!
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko!
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Reklama. W każdą niedzielę po 17:00 Retrolista, 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Minęła godzina 17:00, Łukasz Michal przed mikrofonem, to znak, że zaczynamy jak co weekend Retrolistę. 632 notowanie przed nami. Dzisiaj do godziny 20:00 poznamy przebój, który w tym notowaniu będzie hitem numer 1, ale po drodze odwiedzimy kilka różnych muzycznych klimatów, zaglądniemy do różnych krajów i powspominamy sobie te najlepsze hity. No właśnie, ale co dzieje się, jeśli chodzi o wyloty. Dzisiaj te dwa przeboje, które no niestety nie dostały odpowiedniej liczby głosów, brzmią właśnie tak. Mark Morrison, Return of the Mac i ATC YOY.
6: Wyloty.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia na 101,9 i 95,2 FM.
1: Pewnie niektórzy pytają, dlaczego przebój ATC, why oh why? Dlaczego on wypadł? No, sprawa jest prosta. Nie głosowaliście na ten hit. Podobnie jak i w przypadku Marka Morrisona, Return of the Mac. Przeboje, które już się dzisiaj pojawiły, to wyloty dla wszystkich obecnych po drugiej stronie radioodbiorników. Raz jeszcze dobry wieczór. Witam i zaczynam odliczanie ścisłej 30, a na początek Una Paloma Blanca. Ponadczasowy hit na miejscu 30 to George Baker Selection.
2: 30.

0: To jest 632 notowanie retrolisty w Trend Radio na 101.995 i 2 FM do 20. Wyłącznie stare hity. No i teraz po polsku. Ich troje. Powiedz.
1: 29.

0: Three Drives, Grease 2000. Dzisiaj dwa oczka w górę z 30 na 28. Mauro Picotto i Proximus melduje się z kolei na miejscu numer 27. Jeśli chodzi o kolejne miejsca, Vanessa Carlton, A Thousand Miles i MC Hammer z przebojem You Can't Touch This też niebawem się pojawi.
1: 28
2: w górę.

0: Reklama. Uwaga, uwaga! W Mrówce Jasło i Mrówce Pilzno rozpoczynamy wielką wyprzedaż sezonu na dziale ogród. Start już 6 sierpnia. Meble ogrodowe, bujaki, huśtawki, stoły, leżaki, krzesła ogrodowe, a także kosiarki, podkaszarki, traktorki koszące i wiele, wiele innych w obniżonych cenach. Nawet do minus 40%. Kto pierwszy, ten oszczędza. Ilość produktów ograniczona. Złap okazję, zanim będzie za późno. Mrówka Jasło, ulica Floriańska 121. Mrówka Pilzno, ulica Witosa 2A. Zapraszamy.
1: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
2: Mamo, a skąd ja się wzięłam?
3: Wiesz, Alteko, byłam pięknym oknem PVC, a on był przystojnym i solidnym oknem aluminiowym. Spojrzałam na niego, a on otworzył się na związek ze mną.
4: Okna Alteka Hybrid łączą w sobie to, co najlepsze. Komfort okien PVC i wytrzymałość stolarki aluminiowej. Bo perfekcja rodzi się z połączenia najlepszych rozwiązań. Wejdź na kowalskiokna.pl i zobacz okna Alteka Hybrid. Kowalski Okna. Hybrydowe okna premium.
0: Reklama.
5: Każdą niedzielę po 17:00 retro lista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
6: 26
7: w dół.

0: No, moi drodzy, można sobie odświeżyć pamięć i pobujać się też przy grillu albo gdzieś tam w kąciku, nawet jeśli jesteście w pracy. Przy takich hitach, które przeszły już do muzycznej historii, a u nas całkiem nieźle się miewają. No, proszę bardzo, zanim miejsce 24, to ja sobie tak właśnie teraz uświadomiłem, że jeszcze nie było nic mowy o głosowaniu, więc jeśli macie ochotę wejść do zabawy i poukładać troszeczkę retrolistę, to zapraszam. 7148TRL.R, potem wykonawca i tytuł utworu, koszty, złotówka i 23 grosze. No to dobrze, wy głosujecie, a my gramy kolejny hit Koto, Visitors.
1: 24.
2: W górę.

0: Rozkochujemy muzycznie w Trendy Radio.
1: W gronie przebojów, które dzisiaj spadają, jest grupa Take That. Chłopaki z utworem Relight My Fire polecieli troszeczkę w dół. Cztery oczka z 19 na 23.
0: 23.
2: W dół.

0: Shakin' Stevens to jest właśnie artysta, który zapisał się niesamowitymi hitami u nas w retroliście już od kilku tygodni. You Drive Me Crazy, przebój, który rządzi, a dzisiaj notuje awans z miejsca 25 na 22.
1: 22
2: w górę.

0: To także wakacyjne przeboje. DJ Sammy był i jest, moi drodzy, taki gość, który właśnie teraz zamelduje się na miejscu numer 21. Przebój, myślę, że bardzo wakacyjny. Sunlight to hit, który spada z 18 na 21. Wy, jeśli macie swoje wakacyjne przeboje, no właśnie, gdybyście mieli typować na swój hit wszechczasów, jeśli chodzi o letnie brzmienia, dajcie nam też sygnał radiowy. Messenger działa, no a ja do godziny 20 właśnie przypomnę wam jeszcze kilka przebojów z tamtych lat.
1: 21
2: w dół.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Syreny, dzwony i zaduma. Kolejna rocznica Powstania Warszawskiego. Uwaga na burze, alerty dotyczą większości kraju. Skierowanie przez internet. Od dziś dostęp do kolejnych specjalistów. Marcin Szamiński. Przejmujący, ale jednocześnie symboliczny i ważny dźwięk syren co roku wybrzmiewający w godzinie W, czyli o 17 i przypominający o ważnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Zabiły też dzwony, Warszawa zatrzymała się na minutę, by oddać hołd uczestnikom zrywu. To już 82. rocznica powstania. Bardzo się cieszyliśmy, że Warszawa nareszcie będzie wolna. Tak godzinę W wspomina powstaniec Bogdan Bartnikowski.
2: Wylegli na ulicę. Było bardzo dużo ludzi, no i był wielki entuzjazm. Wszyscy się bardzo cieszyli. Naprawdę płakali, że nareszcie będziemy wolni, nareszcie Warszawa będzie wolna. Wszyscy się cieszyli.
1: Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tysięcy powstańców i około 180 tysięcy cywilów. Zmieniamy temat. Wciąż w większości kraju aktualne. Pogodowe ostrzeżenia przed burzami. W większości kraju to alerty drugiego, czyli średniego stopnia. To oznacza też ulewy, silny wiatr i miejscami grad. Alerty nie dotyczą tylko południowo-wschodniej części kraju oraz północnego zachodu. Śledczy wznowili poszukiwania jednego z elementów rakiety, która w czwartek spadła w Tarnawie Kolonii w Lubelskiem. Chodzi o jeden z fragmentów obiektu. Prokurator zaznacza, że nie stanowi on zagrożenia dla życia i zdrowia. Od dziś łatwiej można zapisać się do lekarza przez internet. Do systemu e-rejestracji dołączają kolejne poradnie specjalistyczne, mówi Danuta Szczepańska ze Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy.
3: Będziemy wprowadzali centralną rejestrację z zakresu endokrynologii, immunologii, chorób naczyń, nefrologii i neonatologii.
1: Pacjenci mogą omawiać wizyty przez internetowe konto pacjenta lub aplikację Moje IKP. Oczywiście tradycyjne formy też są nadal dostępne.

0: Jutro maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 w centrum i na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich. I tam dla odmiany możliwy deszcz, a lokalnie też burze. W pozostałych regionach dużo słońca.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Już w najbliższą niedzielę, 2 sierpnia o godzinie 14 na Górze Liwocz rozpocznie się Droga Krzyżowa. Po jej zakończeniu odbędzie się nabożeństwo fatimskie, a następnie uroczysta msza święta, podczas której wierni będą prosić o pokój na świecie oraz za naszą ojczyznę. Warto w tym dniu znaleźć czas na modlitwę, zwłaszcza w obliczu rozpoczynającego się miesiąca sierpnia i włączyć we wspólną intencję. Do zobaczenia na modlitewnym szlaku. Zaprasza ksiądz Gerard Stanula, kustosz sanktuarium na Górze Liwocz.
1: Ogłoszenie społeczne.
3: Reklama. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
5: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
6: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
7: W każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
8: Kolejna dziesiątka przed nami, jeśli chodzi o 632 notowanie retrolisty w Trend Radio. Otwiera on ten utwór, no właśnie, Happy Children i P. Lion.
9: 20
10: w dół.

0: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
1: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
2: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
3: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
4: Każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
5: Numer 9 do zagrania, do zaprezentowania. To 632 zestawienie retrolisty. Skoro już jesteśmy w pierwszej dziesiątce, za chwilę przypomnę, jak dalej możecie głosować na swoje ulubione przeboje, ale teraz wysłuchajmy przeboju Bittersweet Symphony The Verve w Trend Radio.
6: 9.
7: W dół.

0: 71 48. Pod ten numer wysyłajcie SMS o treści TRL.R, potem wpisujcie wykonawcę i tytuł utworu. Koszt złotówka i 23 grosze. Jak obiecałem, tak też robię. Przypomniałem, jak można układać retrolistę. Można też wskoczyć na stronę www.trendradio.pl i odszukać zakładki retrolista. No właśnie, moi drodzy, wy szukajcie cennych informacji na temat tego programu, który do godziny 20 jeszcze brzmi na antenie Trend Radia, a ja już mam dla was kolejne hity. Najpierw na 8 Sequential One My Love Is Hot, a później na 7 24/7 Friday Night.
1: 8 w dół.

0: Gorące trendy hity. Jeden po drugim. Jeden po drugim.
1: No proszę bardzo, jeśli nawet gdziekolwiek wasze niebo podczas tych wakacji jest zasnute chmurami, to ja mam taką propozycję, kiedy taki właśnie dzień się zdarzy, odpalcie takie hity jak chociażby ten Kalimba de Luna, Garcia. Wtedy podejrzewam, że same chmury rozstępują się i słońce uśmiecha się od razu właśnie w rytm taktów tego hitu. Dzisiaj Garcia z 10 awansuje na 6. Ja coś czuję, nim skończymy wakacje 2026 roku, ten utwór ma szansę być w pierwszej trójce, a nawet zaryzykuję, że pewnie stworzycie z tego numer jeden po latach. 6.

0: Pokaż twojego radia. Trendy radia.
1: Na wakacyjnych imprezkach też bardzo często gościli oni i w dalszym ciągu koncertują w całej Europie i poza jej granicami. Mowa o formacji Fun Factory. Prove Your Love dzisiaj spada z drugiego na piąte. 5.

0: Zawsze trendy, hity. Trendy radio. Radio.
1: Grupa Aqua i Cartoon Heroes. Już za chwileczkę u nas na antenie Trend Radia. 632 notowanie trwa, jeśli chodzi o retrolistę. A takie przeboje, no właśnie, czy mają szansę wskoczyć za tydzień do 30? Na to pytanie poznamy odpowiedź, no, za równe 7 dni, kiedy to będziemy już mieć wyniki z naszego systemu i prezentować kolejne zestawienie hitów, jeśli chodzi o przeboje wszechczasów. A to wszystko co weekend, między 17 a 20. Łukasz Michtal, oczywiście zapraszam serdecznie.
2: Propozycje.

0: każdą niedzielę po 17:00 retrolista 30 gorących hitów prezentowanych specjalnie dla Ciebie.
1: Przetasowania spore. Dzisiaj z pierwszego Papa Dance spada na miejsce czwarte, pocztówka z wakacji.
2: 4.
3: W dół.

0: No to moi drodzy, jeszcze tak sobie patrzę w stronę naszej poczekalni. Jeden utwór pięknie uśmiecha się do was o tytule Alive. To Da Bass w Trend Radio, a ja dodam, że to propozycja do 632 notowania retrolisty. Słuchajcie, oceniajcie. No i standardowo powtórzę się jak niemalże co tydzień. Głosujcie.
1: Propozycje.

0: weekend. Radio 95 i 2FM.
1: No, moi drodzy, najlepsze przeboje i to jest retrolista. W czołówce na pozycji numer 2 Rafael Lacara i Pedro, a niebawem numer 1.
2: Dwa.
3: W górę.

0: Trendy Radio na dobry wieczór.
1: Przyszedł ten moment, przyszedł ten czas, kiedy czas zagrać przebój z miejsca pierwszego. Dzisiaj właśnie w ten wieczór króluje La Luna i Belinda Carlisle. Tak, moi drodzy, ja już będę się z wami żegnał i zostawiam was w dobrym towarzystwie najlepszych hitów, które po godzinie 20 też będą prezentować się na naszej antenie. Łukasz Michtal, dzięki, cześć, czołem, pozdrawiam serdecznie.
0: Jeden.

0: Ekspres informacyjny w Trendy Radio. Trendy Radio.
1: Za chwilę powązki i wizyty na grobach powstańców. We wtorek nadzwyczajne spotkanie unijne w sprawie sytuacji w Ceucie. W Kazimierzu Dolnym ruszył festiwal Dwa Brzegi. Marcin Krzemiński. 82 lata minęło od wybuchu Powstania Warszawskiego. W całym kraju odbyły się uroczystości upamiętniające bohaterstwo i poświęcenie powstańców. W taki dzień jak dziś historię Warszawy i historię Polski czuje się inaczej, mówili odwiedzający cmentarz na warszawskich Powązkach warszawiacy.
2: Jeśli mogę zapytać, dla kogo to znicze?
3: Nie wiem, losowo zawsze wybieram, więc to jeszcze przede mną decyzja. Jak się przechodzi, to w historii, że tak powiem, nie tylko Warszawy, ale całej Polski czuć, no inaczej tu się rzeczywiście odczuwa inne rzeczy.
4: Mój tata był walczącym w czasie powstania. Mimo swojego wieku czuję się w obowiązku. Ja jestem rokroczny.
1: Po tym, jak wybrzmiały syreny, zgromadzeni pod pomnikiem Gloria Victis odśpiewali Mazurek Dąbrowskiego. Odegrano również hejnał warszawski. Śledczy zakończyli poszukiwania jednego z kluczowych elementów rosyjskiej rakiety, która w czwartek spadła w Tarnowie Kolonii na Lubelszczyźnie. Chodzi o jeden ze sterowników. Obiekt został odnaleziony i zabezpieczony, podała prokuratura okręgowa w Lublinie. Śledztwo prowadzone jest w kierunku naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej i sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym. Hiszpania rozpoczęła wznoszenie bariery zabezpieczającej na granicy morskiej między Ceutą, jej eksklawą w Afryce Północnej i Marokiem, skąd przybyło wcześniej około 60 tysięcy migrantów z Maroka. Władze w Madrycie poinformowały dziś, że łączna liczba ofiar śmiertelnych kryzysu migracyjnego wzrosła do 67. Irlandia, sprawująca przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej, zapowiedziała zwołanie na wtorek nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów do spraw wewnętrznych i sprawiedliwości, żeby omówić rozwój sytuacji w Ceucie. O zorganizowanie spotkania zaapelował dziś premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Pokaz nagrodzonego w Cannes filmu tchórz Lucasa Donta zainaugurował dziś 20. festiwal BNP Paribas Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym. W programie oprócz filmowych nowości, retrospektywy, koncerty i spotkania z aktorami, festiwal potrwa do 9 sierpnia.

Niedziela bez zachmurzenia lub z niewielkim zachmurzeniem w większości kraju. Dużo chmur, natomiast na południu i południowym wschodzie tam początkowo możliwy deszcz, a lokalnie też burze. Na termometrach maksymalnie 20 stopni nad morzem, 26 na zachodzie, 31 na krańcach południowo-wschodnich.

0: Reklama. Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
1: Oh my God.
0: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com. Reklama.
2: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM.
1: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Reklama.

Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienie na 101,9 i 95,2 FM. Here we go!

0: Trendy Radio. Wybijamy trendy brzmienia w regionie.
1: Cześć, tu Sławomir. O, jak miło, miło, miło się zrobiło, miło, miło. Panie, proszą panów i jedziemy. O, jak miło!